0: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 12.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Lunamer, Jakub Jan Bryndal, Envy, mają następujące pytanie.

Może sobie zarzuć, może sobie zarzuć. Może sobie zarzuć, może sobie zarzuć. Może sobie zarzuć jakiś lek.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

robotnicy w swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach i piją wódkę. Bo dobrze wiedzą,

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.
2: Minęła 4:14.

rhyme, do the rhyme of being heard.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: noc zaśni. Herra Coca hasz, podziel się czym masz. Coca LSD się po nocach śni.
1: O! No właśnie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

słuchałem. Niezbyt chciałem usłyszeć to, czego słyszeć nie chciałem. Bywało, że

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: mordę jak chomika. Zachwytuj, zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapcy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie.
1: Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za, po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe. A więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni Mistrzu Zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii Mistrzu Pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
2: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.
3: Musimy zacząć myśleć o prewencji, nie leczeniu, ale prewencji. Ten gram prewencji jest wart dużo więcej niż kilogram leczenia. Dlatego, bo jeżeli ja będę miał leczyć dziecko z ciężkim urazem głowy, ja wiem o tym, że jego wyniki leczenia są dużo gorsze statystycznie. Natomiast jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten uraz statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
1: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
2: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
1: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
2: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce, jak często wpływają one na te decyzje?
1: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników, bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
2: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
1: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic, no to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim, jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
3: Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
2: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
3: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy jakiś nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
2: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
3: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
2: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
3: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzę
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
5: W obszarze cyberochrony mamy wiele zmian w przepisach. Czy ten obszar wymaga tak dużej regulacji i jakie wyzwania z tym się wiążą?
4: Obszar cyberochrony dotychczas nie był przedmiotem daleko idącej regulacji. Tak więc w ostatnim czasie w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym pojawiły się regulacje, które mam nadzieję już niedługo będą tworzyły coś, co możemy określić jako ekosystem. To nie tylko ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to również regulacja związana z ochroną danych osobowych, ale też nowe unijne regulacje takie jak DORA, CRA. Natomiast w zakresie przepisów krajowych ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, regulacje zawarte w kodeksie karnym czy w końcu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu niestety, jeżeli chcemy po pierwsze nakładać pewne obowiązki na podmioty związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa, następnie egzekwować regulacje tych obowiązków oraz karać zarówno administracyjnie, jak i karnoprawnie sprawców naruszeń, wymaga to przyjęcia określonych przepisów.
6: Dzień dobry, adwokat Mikołaj Śniadoła z firmy Andersen Tax & Legal.
5: Jakie są największe wyzwania z perspektywy prawnej związane z implementacją dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego?
6: Implementacja dyrektywy NIS-2 przebiega w Polsce w sposób zorganizowany w związku z pracą nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia związane z implementacją w głównej mierze dotyczą czasu implementacji. Chcielibyśmy, żeby to stało się jak najszybciej, a ustawa, która obecnie została wypracowana, w pełni realizuje założenia dyrektywy, dostosowując do tych lokalnych warunków, w których jesteśmy.
5: Które obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KSC będą największą trudnością dla przedsiębiorców i sektora publicznego?
6: Jeżeli chodzi o trudność wdrażania tych postanowień tej ustawy, należałoby spojrzeć na to z perspektywy gotowości organizacji. Organizacja powinna być gotowa, czyli rozumieć, czym ona jest, gdzie ma podatności i w jakich miejscach potrzebuje wsparcia. Ustawa nie nakazuje konkretnych rozwiązań, a jedynie uwrażliwia na to, że trzeba się zająć tematem. Trzeba dokonać analizy ryzyka i na tej podstawie oznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Na pytanie, które obowiązki związane z ustawą KSC mogą nastarczyć największych trudności przy ich wdrażaniu zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada konkretnych obowiązków, a nakłada rozwiązania, które należałoby przedsięwziąć, żeby te obowiązki ustalić. To przedsiębiorca powinien dokonać samozbadania i wskazać, w jaki sposób zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o trudności, to może być to trudność w dostępie do audytorów, do pomocy, które potrafią pomóc przedsiębiorcy wskazać, dokonać właściwej analizy ryzyka i wydać wyłącznie takie rekomendacje, które będą adekwatne. Ustawa nie nakazuje wydawać dużej ilości pieniędzy na rozwiązania, które nie są adekwatne do zagrożenia. Więc największym wyzwaniem dla przedsiębiorców i administracji publicznej będzie właściwa identyfikacja zagrożenia.
5: Czy widzi Pan obszary, w których projekt ustawy może rodzić niejasności interpretacyjne lub potencjalnie spory sądowe?
6: Jeżeli chodzi o obszary, które potencjalnie miałyby być przedmiotem niejasności, ja takich obszarów nie widzę w projektowanej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa została skonstruowana w porozumieniu z różnymi grupami i resortami. Trwało to uzgodnienia bardzo dużo, już praktycznie 6 rok pracujemy nad tą ustawą. Był ten okres czasu, w którym można te wątpliwości było zgłaszać i ostatnie poprawki, między innymi ostatnie poprawki, świadczą o tym, że te wnioski zostały uwzględnione. Obecna ustawa jest wyrazem konsensusu wszystkich środowisk, które były zaangażowane w jej pisanie i odpowiada podnoszeniu cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet i jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
2: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
1: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze i o tym mówimy. Sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
2: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
1: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne, wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie, jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
2: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
1: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
3: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
3: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki, tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: keep ready. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Grzegorz Soczewka, OVH Cloud, VP Sales Central Eastern Europe. W odniesieniu do gigafabryk AI kluczem jest to i pytanie, dlaczego jeszcze tych gigafabryk nie mamy? To jest coś, o czym my powinniśmy jako Europa, jako Polska myśleć już dużo wcześniej. Bardzo w ogóle się cieszę, że ten wątek wrócił i odchodzimy od fascynacji modelami i software'em, a skupiamy się na czymś bardziej fundamentalnym jak infrastruktura. Tak naprawdę teraz AI to jest GPU, to są ludzie, to są algorytmy, to jest prąd, to jest tak naprawdę nowa infrastruktura krytyczna naszego państwa. Jeżeli nie zainwestujemy w fabryki gigafabryki AI, nie będziemy w stanie budować własnej suwerenności cyfrowej. Będziemy budować to na trochę takich wynajętych fundamentach cyfryzacji. Ryzykiem nie jest brak innowacji. Ryzykiem jest tak naprawdę monopol na zasoby, które nam tą innowację mogą ograniczyć. W ogóle rozmowa o gigafabrykach AI to jest mocno odejście od technologii, od tego, czy my mówimy, że to jest serwerownia, budynek i gdzie. To jest rozmowa o tym, czy my jako gospodarka, czy jako Europa będziemy w stanie budować cyfrową, nową ekonomię, a nie będziemy stać w kolejce po resztki mocy obliczeniowej od światowych, globalnych monopolistów.
4: A na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o tworzenie własnych gigafabryk i ile czasu może nam to zająć?
3: Jeżeli chodzi o budowanie gigafabryk, na jakim etapie jesteśmy? Na dość wczesnym. Oczywiście z naszej perspektywy powinno to znacznie przyspieszyć. Powinniśmy być jeszcze dalej, ale w ogóle bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, że jest o tym dyskusja, że już pojawiały się pierwsze konsorcja, że są wytypowane lokalizacje, że tym kierunek idzie do przodu i Unia Europejska bardzo to wspiera.
4: A jakie jest zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i czy ono będzie dalej rosło?
3: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc obliczeniową, tak naprawdę ono rośnie z miesiąca na miesiąc, ono rośnie z roku na rok. Teraz nie ma górnej granicy. Tutaj, tak jak powiedziałem, nie jest wyzwaniem generowanie potrzeb i zapotrzebowania na tą moc. Większym wyzwaniem i większym ryzykiem jest to, że za chwilę nie będziemy mieli jak tej mocy udostępnić, jak tą moc udostępnić użytkownikom czy firmom, no bo mamy ograniczenia infrastrukturalne, mamy monopol, a tak naprawdę oligopol na infrastrukturę. Na ten moment 75% mocy superkomputerów AI jest nadzorowane i zarządzane przez USA. 65% światowego GPU, czyli procesorów, które są potrzebne do AI-a, zarządzane są przez NVIDIA. NVIDIA jest tutaj monopolistą. Jak mamy tutaj budować naszą tarczę antyinflacyjną, jeżeli coś się zmieni? Jedną decyzją polityczną lub zaburzeniem łańcucha dostaw jesteśmy w stanie wyeliminować innowacyjność dla firm, nawet dla krajów, a nawet dla całej Europy.
4: Czy rośnie zainteresowanie właśnie usługami chmurowymi i tak właściwie co się dzieje na rynku dostępnych pamięci, dostępnych dysków?
3: Jeżeli chodzi o dostępność i wzrost zapotrzebowania na chmurę, widzimy ogromny wzrost zapotrzebowania na chmurę zarówno publiczną, zarówno na chmurę prywatną, jak i na chmurę specjalistyczną, którą mamy w ofercie, taką jak Secnam Cloud, która jest dedykowana dla konkretnych obszarów biznesu czy gospodarki, które są bardzo sovereignty sensitive. Więc tak, z naszej perspektywy ta chmura bardzo rośnie, znacznie szybciej rośnie niż inne elementy, inne produkty czy usługi z naszego portfolio. Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, która tą chmurę tworzy, niestety, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ten łańcuch dostaw jest bardzo mocno zaburzony. Ten brak wpływu na ceny chipsetu, bo to jest niestety poza Europą, powoduje, że chmura często jest odpowiedzią dokładnie na to, czego na rynku nie ma. Nie ma serwerów, bo nie ma chipów, nie ma chipsetów, nie ma pamięci. Jedynie chmura tak naprawdę teraz jest pewną odpowiedzią na to, co się dzieje, na to, że możemy tą miejsce do przechowywania danych, czy tą moc obliczeniową kupić.
4: Właśnie, biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o pamięci, ceny pamięci, czy to też nie może spowodować to, że one tak wzrosły i może też spowodować wzrost na przykład cen usług chmurowych?
3: Czy obecna sytuacja rynkowa wpłynie na ceny usług? Niestety wpłynie. Z naszej perspektywy OVH Cloud staramy się, żeby ten wpływ był jak najbardziej znikomy, gdyż no, my zarządzamy bardzo dużą częścią naszego łańcucha dostaw. Taki pionowy łańcuch dostaw u nas jest łańcuch supply chain. Mamy w swoim posiadaniu, aczkolwiek nawet i na nas, na taką organizację, która jest na to przygotowana i zabezpieczona, niestety ma to wpływ, a z drugiej strony ma to pewien wpływ na finalne ceny, które oferujemy na rynku.
4: A czym jest spowodowany właśnie ten, tak jakbyśmy mogli też wyjaśnić naszym widzom, ta obecna sytuacja, że te pamięci, ceny pamięci szybują bardzo wysoko i są ciężko dostępne?
3: Z czego wynika wzrost cen pamięci i to, że one są mało dostępne i bardzo drogie? Z tego, że mamy pewien oligopol na rynku, a tak naprawdę w pewnych obszarach nawet monopol. Firmy same decydują, co chcą produkować i w jakiej ilości. W obecnej sytuacji producenci tego typu pamięci i chipów zdecydowali się na przerzucenie produkcji na rzeczy bardziej dla nich marżowe, co z perspektywy rynku spowodowało, że rzeczy, które najbardziej są potrzebne, no, stały się mniej dostępne, a są dostępne rzeczy, które z perspektywy takiego producenta są rzeczami wysokomarżowymi.
4: Czy ta sytuacja może się zmienić w najbliższym czasie? No, ja myślę o takiej perspektywie pół roku, rok, czy...
3: Czy sytuacja może się zmienić w skali najbliższego czasu? Tak, i mamy dwa scenariusze. Może być jeszcze gorzej, może być jeszcze mniejsza dostępność tych elementów, mogą być ceny jeszcze wyższe. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wcale nam w tym nie pomaga. Z drugiej strony, jeżeli Europa zacznie szybko reagować i zaczniemy dbać o tą technologię, o ten łańcuch dostaw, o którym rozmawiamy, jesteśmy w stanie budować sobie jako Europa pewną suwerenność w tym obszarze i technologicznym, bo mamy jako Europa na to potencjał. Są firmy, które już tak naprawdę są bardzo zaawansowane w tych technologiach, wymaga tylko odrobiny pracy, żeby to dalej się rozwinęło.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
3: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
4: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania YouKids Online 2026?
3: Badanie YouKids Online 2026 to badanie cykliczne, w tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
4: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
3: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego, a tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli, to po pierwsze, ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne w odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
4: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
3: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda, to okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: 我向听着Praga 电台的人问候。
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości? Co w tych sprawach dominuje?
2: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 kodeksu karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
3: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
2: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
1: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
2: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
1: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
2: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
1: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
2: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
1: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
2: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
1: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
2: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
1: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować, bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w których nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła, w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada na przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: to była nowość.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radio.praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
4: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
3: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
4: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych albo i przepisy się zmieniły. Więc wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
3: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
4: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Akwila.
2: Jaka jest obecnie rola organizacji konsumenckich i biznesów nadawania kierunku zmian systemu ochrony konsumentów?
1: Rola organizacji konsumenckiej, a także biznesu w nadawaniu kierunków polityki jest bardzo istotna z tego względu, że każdy z tych podmiotów ma pewną perspektywę. Spotyka się z konsumentem w bardzo różnych kontekstach. Biznes spotyka się z konsumentem w relacji umownej i też widzi, jakiego rodzaju problemy spotykają konsumenta, jakie trudności ma konsument. Z drugiej strony organizacja konsumencka, która wspiera konsumenta, również może z innej strony dostrzega te dylematy, przed którymi staje konsument, bo jest w stanie również dołożyć do tej perspektywy konsumenta także perspektywy biznesu. Konsument przychodzi do organizacji konsumenckiej wtedy, kiedy nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić z pewną sytuacją, w której się znalazł. Stąd też organizacja konsumencka łączy też perspektywę i konsumenta, i biznesu. Więc jeżeli mówimy o nadawaniu kierunków polityki konsumenckiej, to takie doświadczenie praktyczne zarówno w kontakcie z konsumentem, jak i biznesem jest kluczowe i jest bardzo istotne.
2: Czy ta rola powinna być większa?
1: Ze względu na specyfikę organizacji konsumenckiej, organizacja ma przeogromny wachlarz możliwości działania. Rola organizacji konsumenckiej w dzisiejszych realiach nie jest chyba w pełni wykorzystana. Ten potencjał organizacji konsumenckich jest przeogromny i organizacja jest w stanie bardzo elastycznie reagować na różnego rodzaju niepokojące sygnały z rynku. Jest ogromnym źródłem wiedzy, z którego oczywiście warto korzystać, ale także może być doskonałym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej. Stąd też warto korzystać z potencjału organizacji konsumenckiej i przyjmować, patrzeć, zapoznawać się z tą perspektywą, którą organizacja nabywa w codziennych kontaktach z konsumentem.
2: Z jakimi problemami jako Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów się spotykacie?
1: Jako organizacja konsumencka niestety spotykamy się z całym szeregiem barier. Przede wszystkim jesteśmy postrzegani nie jako kluczowy, strategiczny element systemu ochrony konsumentów, a bardziej jako jego uzupełnienie. Tak naprawdę organizacje konsumenckie bardzo często w chwili obecną, w cudzysłowie, łatają pewne luki w systemie i tam, gdzie wsparcie instytucjonalne nie jest rzeczywiście wspierające konsumenta, konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, która mu takiej pomocy udzieli. Oczywiście dużą barierą jest bariera finansowa i kwestia oparcia działalności konsumenckich o działalność grantową. Wiadomo, że grant trwa przez określony czas. Tutaj organizacja konsumencka realizuje cele założone przez grantodawcę, które tak naprawdę nie zawsze odpowiadają tym realnym potrzebom konsumentów. Stąd też grant trwa, organizacja konsumencka ma pewną stabilność, ale wraz z końcem grantu pojawia się znowu temat finansowania dalszej bytności, dalszego istnienia. Stąd też to wsparcie finansowe, stałe wsparcie finansowe doświadczonej organizacji konsumenckiej jest kluczowe.
2: A czy można coś zrobić, aby zwiększyć właśnie ochronę konsumentów i też, myślę, ułatwić Wam pracę?
1: Przede wszystkim, aby ułatwić organizacji konsumenckiej pracę, ale równocześnie wzmocnić też tą pozycję konsumenta, myślę, że bardzo ważna jest współpraca instytucjonalna i partnerskie podejście różnych instytucji, które tworzą system ochrony konsumentów. Wzajemna wymiana informacji o napływających sygnałach, dzielenie się zebranymi danymi, informacjami. To powoduje, że działalność nie tylko organizacji konsumenckiej, ale każdego z tych elementów systemu ochrony konsumentów jest bardziej wydajna i daje lepsze rezultaty. Stąd partnerstwo i wspólne inicjatywy, a także jednak szanowanie tej perspektywy organizacji konsumenckiej, która ze względu na swoją i niezależność, i elastyczność w działaniu jest w stanie szybciej dostrzec pewne trudności, pewne alarmujące sygnały.
2: A czy na przykład organizacje konsumenckie, stowarzyszenia nie powinny mieć też troszeczkę szerszych uprawnień, żeby skuteczniej bronić interesów konsumentów?
3: Przede wszystkim się zajmie też UOKiK.
1: Oczywiście UOKiK nie zajmie się wszystkimi problemami konsumentów. UOKiK, pamiętajmy, że działa w interesie zbiorowym konsumentów, więc jeżeli mamy indywidualnego konsumenta, który chce uzyskać pomoc w swojej indywidualnej sprawie, no to albo zgłasza się do Rzecznika Konsumentów, albo do organizacji konsumenckiej. Oczywiście organizacja konsumencka w zakresie swojego działania ma bardzo szeroki wachlarz działalności. Podobny zresztą też i do Rzecznika. Występuje z interwencją, udziela poradnictwa, ale też i może wspierać, tak jak nasze stowarzyszenie wspiera konsumentów nieodpłatnie w sądzie. No, problemem jest to, w jaki sposób tutaj ta procedura sądowa przebiega, no bo rzeczywiście jest to proces długotrwały, wieloletni i nie zawsze to egzekwowanie prawa konsumenckiego udaje się. Więc jest to taka poważna bariera.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
3: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
2: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego. Więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny nie absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
3: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
2: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No, z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No, widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowo uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
3: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
2: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, są ziemie rolne, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarcze. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądol Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca jak na przykład Puszcza Amazońska czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, lądol Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury, bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądu Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądolód Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości graficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co byłoby problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to stan stepowy. I tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja biologicznej zmarzliny, które mogą wręcz destabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
3: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
2: Dwutlenek węgla nie jest jednym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie sprzeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Więc znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

Radio Praga. Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga.
2: Magda Kaczew, jestem lekarzem, psychiatrą dzieci i młodzieży, ekspertem medycyny snu. Wielu Polaków się nie wysypia. Nie można powiedzieć, że wszyscy, bo są osoby, które wysypiają się dobrze. Natomiast wielu Polaków się nie wysypia. Wynika to z różnych przyczyn. Natomiast większość z nas staje jednak z trudem i ma problem z tym, żeby dobrze zacząć dzień.
3: A jak to potem na nas wpływa? Na to, co my robimy w ciągu dnia? Na naszą efektywność i w domu, i w pracy?
2: Efektywność niestety nam spada w momencie, kiedy przestajemy się dobrze wysypiać. Chcielibyśmy być bardzo efektywni, chcielibyśmy osiągać sukcesy, natomiast badania mówią wprost. Osoby, które się źle wysypiają, nie są efektywne, mają gorsze wyniki w pracy, gorsze wyniki w kontekście naukowym czy w szkole.
3: Dlaczego tak jest, że my się nie wysypiamy, my nie znajdujemy czasu na sen, my chcemy zrobić za dużo? Jak to?
2: Ostatni wiek bardzo zmienił nasz sposób spania. Jeżeli byśmy się cofnęli o te 100 lat, to się by okazało, kiedy elektryczność nie była jeszcze dostępna w tak powszechnym

0: stopniu jak w tej chwili, że ludzie spali nawet do 12 godzin na dobę. To nie był cały czas taki sam sen, bo był sen podzielony na dwa elementy. Był sen martwy, czyli ten głęboki, który trwał różnie 3-4 godziny. Potem była przerwa w środku nocy, gdzie się ludzie oddawali spokojnemu czuwaniu lub innym czynnościom. I następnie był sen poranny, czyli taki płytszy, w którym ludzie się dosypiali, czy mieli okazję, żeby śnić. Bo tak naprawdę w śnie najgłębszym bardzo niewiele snów odczuwamy, czy pojawiają się jakieś myśli. Śnimy przede wszystkim nad ranem.
1: Ile czasu my powinniśmy spać, żeby się wyspać, żeby mieć tą energię na cały dzień? I co jest najlepsze, najzdrowsze dla naszego organizmu?
0: Żeby się dobrze wyspać, powinniśmy być przede wszystkim regularni. Regularni nie w kontekście tego, o której się kładziemy spać, tylko o regularni w kontekście tego, o której wstajemy. Bo jeżeli codziennie uczę swój mózg, że wstaje o tej samej porze, to w tym momencie mój mózg wie, o której się obudzić. Reguluje w ten sposób również wydzielanie hormonów, takich jak kortyzol, TSH, hormony tarczycy, insulina, hormony głodu i sytości. Nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie do końca przewidzieć godzinę zasypiania. Ona zwykle, jeżeli mamy stały tryb życia, wychodzi o tej samej porze. Ale są takie dni, kiedy byliśmy bardziej aktywni fizycznie, przebiegliśmy maraton i położymy się 2 godziny wcześniej. I to też jest zdrowe. Będą takie dni, kiedy nudziliśmy się na kanapie przez cały dzień. No to w tym momencie nasza potrzeba snu spada i położymy się później. I jedna i druga wersja będzie okej, o ile będziemy regularnie wstawać o tej samej porze.
1: A co jest gorsze? Jeżeli my się nie wyśpimy, nie dośpimy, bo nas budzik wybudzi i czujemy się zmęczeni, czy jeżeli śpimy za długo?
0: Z punktu widzenia medycyny snu, zarówno niewysypianie się, jak i spanie zbyt długo nie jest dobre. Jeżeli się nie wysypiamy permanentnie, nie mówimy tu o jednej zarwanej nocy, ale o regularnym niedosypianiu godzinę, dwie w ciągu doby, to nasz organizm wchodzi w taki tryb trochę walki. Więc pojawiają się problemy hormonalne, pojawiają się problemy z ciśnieniem, z funkcją serca, czasami dochodzi do nadmiernego wzbudzenia. Natomiast w przypadku, kiedy mamy problem z tym, że śpimy za długo, zwykle wynika to z tego, że przez cały tydzień nie dosypiamy i próbujemy to odespać w sobotę. Nie jesteśmy w stanie zmusić się do dłuższego snu, jeżeli byśmy się regularnie wysypiali.
1: Czy praca też powoduje, że my na przykład się nie wysypiamy? Stres może powodować, że my na przykład mamy problemy z zaśnięciem? Jak to na nas działa? I jak to potem może działać na właśnie na naszą pracę, na to, jak nas postrzega pracodawca?
0: Generalnie mamy problem ze snem, jeżeli nie jesteśmy w stanie odciąć w pewnym sensie stresu od naszego funkcjonowania poza pracą, poza obowiązkami zawodowymi. Osoby, które potrafią w cudzysłowie zamknąć drzwi pracy w momencie, kiedy ją opuszczają, są osobami najzdrowszymi, tymi osobami, które wysypiają się najlepiej. Jeżeli nasza głowa cały czas jest w ramach obowiązków zawodowych, ciągle o tym myśli, nie jest w stanie tego odciąć, to automatycznie nasz sen jest płytszy, bardziej niespokojny, mamy wyższy poziom kortyzolu, a kortyzol jest hormonem pobudzającym, hormonem, który uniemożliwia nam głębsze zaśnięcie, który wydziela się nam tuż przed obudzeniem w najwyższej ilości, po to, żebyśmy mogli dobrze zacząć dzień.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

woli, żeby świat ukołysać małe palce. Miewasz, bo sumie się krew sobie wbrew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. I nie z głośnika drga krytyka. Pojawia się i znika matematyka. Siada, jak nieco kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa. Chociaż deszcz tu nie pada, ciało mokre. Wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Odwręcz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą zamkną, oczy się otwarte, chwycisz to.

Powodzi, gdy się rodzi, umiera. Mroża noc nie dozbiera, tylko jazda. Cholera się przytrafia i rozbiera, kiedy oko strach otwiera. I co teraz, jak pustego portfela. Kariera w koło się rozpościera, wzrok z diabła frajera. Jest chęć zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. I gdzieś ciężka wolność jak chęć, nie w pięć, nie w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że lecieć chcę cały czas. Gdzie jest trawa po pas i las i zamknięte wciąż drzwi przed nimi ja, za nimi sny.

0: muzyka, cały czas z Afryka. Nic tu nie zmyka, nic tu nie unika.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
3: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
2: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji i takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
3: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
2: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
2: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
1: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
2: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
1: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe, być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
2: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
1: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło "pieniądze idą za pacjentem" zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak chociażby wskaźnik urodzeń, tak jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ, i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
2: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
1: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmiany finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety tak wygląda problem zawsze z systemem. System zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
2: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
1: Oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie. sprzed już prawie dwóch dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
3: Monika Raulina-Grzybek, Think Tank SGH dla ochrony zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
3: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
2: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
3: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
2: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
3: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
3: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie odprowadzana.
2: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak moglibyśmy te dwa punkty z diagnozy omówić?
3: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
2: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
3: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
2: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
3: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury i na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Dariusz Jasak, prezes zarządu firmy SIN Technologie. Ci, którzy się nie decydują na cyfryzację, będą znikać. Tak jak nasza obecność w świecie cyfrowym, w różnych portalach jest warunkiem istnienia, warunkiem zauważania przez świat innych profesjonalistów, tak samo dzieje się z przedsiębiorstwami, które są w świecie cyfrowym albo ich nie ma. Świat cyfrowy to jest wejście na wyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług, to jest dyskontowanie doświadczenia, które jest zbierane przez lata, to jest poprawienie sytuacji kosztowej, to jest zwiększenie konkurencyjności oferty, to jest wyróżnienie się na tle innych firm, które działają w tym samym obszarze, a które nie są na tym samym etapie rozwoju. A więc pytanie, czy cyfryzacja jest czymś, co jest potrzebne? Ja bym powiedział tak, bez cyfryzacji nie będzie rozwoju.
3: Czy oczyszczalnie ścieków przestają być dziś końcem procesu, stają się jego integralnym i strategicznym elementem?
2: Na oczyszczalnie ścieków trzeba popatrzeć w specyficzny sposób, a więc są to obiekty, które nie decydują w sposób bezpośredni o wielkości produkcji zakładu, nie decydują o, do tej pory nie decydowały o zyskach zakładu, natomiast w tej chwili oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od specyfiki danego zakładu. Oczywiście w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nie doprowadzamy do kontaktu oczyszczonego ścieku, zawróconej wody z produktami, które potem są konsumowane przez kupujących. Natomiast wszędzie tam, gdzie może być ta woda technologiczna wykorzystywana do różnych celów, tam się to dzieje. A więc ten paradygmat oczyszczalni ścieków jako coś, co jest takim piątym kołem uwozu, przestał istnieć. Oczyszczalnia ścieków również decyduje o sytuacji kosztowej zakładów pracy, jako że w oczyszczalni ścieków, często tam, gdzie ścieki są kaloryczne, tą energię jesteśmy w stanie wyciągnąć ze ścieków, przetworzyć na energię elektryczną, na ciepło i wykorzystać dla własnych celów zakładu, obniżając w ten sposób koszty funkcjonowania takiego zakładu. Co więcej, jesteśmy w stanie odzyskiwać różnego rodzaju substancje, które są zawarte w ściekach, po to, ażeby je ponownie wykorzystać w celach czy to nawożenia gleby, czy dla innych celów. Przykładem świetnym jest poferment, a więc coś, co jest produktem końcowym po beztlenowej obróbce osadu ściekowego. Ten poferment dawniej był to odpad, który musiał być utylizowany. Dzisiaj jesteśmy w stanie przetworzyć go na polepszacz glebowy czy nawóz i zastąpić nawozy sztuczne, wysypując go na pole, zmniejszając w ten sposób również ślad węglowy.
3: Jak zmienia się rola oczyszczalni w kontekście odzysku właśnie zasobów wody, energii, surowców, o tym już było powiedziane, oraz jak zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym?
2: Oczyszczalnie ścieków dzisiaj są skomplikowanymi obiektami, jeżeli idzie o nasycenie technologiami i bardzo często zdarza się, że człowiek nie jest w stanie sam zapanować nad tak skomplikowanym obiektem, często w sytuacji, kiedy ma do czynienia z technologiami, które wykraczają poza zwykłe oczyszczanie ścieków, a więc mówię tutaj o produkcji biogazu, czy o odzyskiwaniu azotu, czy fosforu. I tu na pomoc nam przychodzi technologia, przychodzi cyfryzacja, przychodzi modelowanie matematyczne i osiągnięcia inżynierskie związane z przemysłem 4.0 czy przemysłem 5.0, narzędzia typu cyfrowy bliźniak, który pozwala modelować oczyszczalnie ścieków, tworzyć matematyczne odwzorowanie takiego obiektu, a następnie symulować procesy, jakie tam zachodzą, wspomagać przez to użytkownika w podejmowaniu optymalnych decyzji, a często nawet zastąpić go przy optymalizacji nastaw zachowujących poziom zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. Ta optymalizacja również jest potrzebna do tego, ażeby zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować to zużycie energii, czy zużycie innych mediów potrzebnych do oczyszczenia ścieków, takich jak reagenty chemiczne. Są konkretne oszczędności finansowe.
3: Czy dane i algorytmy stają się dziś równie istotnym zasobem, jak właśnie infrastruktura fizyczna?
2: Dochodzi do sytuacji, gdzie o zyskowności danego przedsiębiorstwa właśnie decydują metody optymalizacyjne, jako że infrastruktura techniczna, obiekty budowlane, które służą do prowadzenia procesów związanych z oczyszczaniem ścieków, są niezmienne. Natomiast to, co możemy zmienić, to, co możemy zoptymalizować, to jest proces, który tam jest prowadzony, a dokładnie mówiąc, jego optymalizacja, więc wpłynięcie na to, ażeby się odbywał przy mniejszym zużyciu energii, przy mniejszym zużyciu reagentów chemicznych. I tu technologia nam wychodzi jak najbardziej naprzeciw.
3: Co z awariami? Czy awaria bądź właśnie niestabilność systemu wodno-ściekowego może dziś oznaczać zatrzymanie całego łańcucha produkcyjnego?
2: Do tej pory tak było, a więc awarie, szczególnie tych elementów, które są krytyczne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, mogły w konsekwencji doprowadzić do zatrzymania produkcji. Przy zastosowaniu systemów predykcyjnych, modeli matematycznych, które wyprzedzają tą wiedzę o tym, co się stanie za chwilę z oczyszczonym ściekiem, pozwalają przewidzieć takie sytuacje, które mogą prowadzić do awarii i pozwalają wcześniej zareagować. Często robi się to automatycznie, a więc jak najbardziej tutaj automatyka, cyfryzacja i metody informatyczne pozwalają na uniknięcie awarii.
3: Wraz z cyfryzacją rośnie powierzchnia potencjalnych ataków. Czy instalacje wodno-ściekowe stają się dziś celem zagrożeń cybernetycznych?
2: Niestety tak. Niestety każdy obiekt tego typu, który jest związany z prowadzeniem procesów informatycznych, więc wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji prowadzenia procesów technologicznych, może być obiektem ataku cyberprzestępców. I tutaj twórcy tego typu rozwiązań systemów muszą to bezpieczeństwo zapewnić, a więc muszą takie narzędzia wykorzystać, je zastosować, ażeby stworzyć barierę dla tego typu przedsięwzięć.
3: Jak będzie wyglądać przemysłowe oczyszczalnia za 5-10 lat? Bardziej instalacja, czy bardziej jednak system cyfrowy?
2: Jedno jest pewne, będzie wyglądać inaczej niż to wygląda dzisiaj, a więc jestem przekonany, że dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy oczyszczony ściek pozwoli na 100% odzyskanie zawartej w niej wody. Odzyskamy wszystkie cenne minerały, zagospodarujemy po ferment. Oczyszczalnia będzie pracować w pętli zamkniętej, a więc stanie się częścią technologii zakładu, przestanie oddziaływać na środowisko.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Schodzisz do podziemia, zamykają sklepy i kina. Twoja karta robi pyk, pyk. Na twojej karcie nie ma nic, nic, nie ma. Morza nie ma. Sobie to dzieciństwo, taka sobie architektura.

Kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. A wszyscy...

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: To będzie podróż do mroku. Do źródeł ciemnej istoty, do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. Nad ranem byliśmy już w doku, mieliśmy wypłynąć o zmroku. Kapitan mówił, że jest mgła, że nie czas, że nie czas.

przepraszał, wybacz mamasza, za niezjedzonych, odtrąconych śniadań moc, za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc, przepraszał.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć. I znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: Radio Praga.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie!

Radio Praga.

akuratem posłuchał, poszedł do gabinetu. Nagle zmysły postradał z miłosnego impetu. Zenon odzyskał widok.

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu, a rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą.

0: bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki. Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację, zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie. I jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować, jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. i wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak. W Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej? Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż. Rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułem na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości, podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa Orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice. Co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać. Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka i dlaczego Maria mi się nie zwierzyła. A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę. Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. — Nic się, panience, nie stało? — spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. — Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. — Dokąd go zabieracie? — Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki, owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. — Co zrobił? — spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. — A co to panienkę interesuje? Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. — Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc — odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. Pomóc? Czy ten obwieś to panienki znajomy? Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. I jego szare i posępne. Przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan lejbgwardyjskiego pułku ułanów jego wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się. Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska, zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku. Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie. Docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego Królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna, dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż. Sprawa jest zbyt delikatna i niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo, Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne 2 dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc. Mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. 3 dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. — Czy coś się stało? — spytałam z przestrachem, ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina Domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie warstwy ubrań, a wilgotne powietrze kładło się mgiełką na policzkach. Nie zważając jednak na to, siedziałam na dachu oficyny rodzinnej kamienicy, podkulając nogi pod halką i długą spódnicą. Czułam zimno bardzo wyraźnie, jednak zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo w środku płonęłam gniewem, spalając się niczym pochodnia. Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz? Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę, a nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy. Zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny, trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby. Nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół, zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancki płaszcz i kapelusz. Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam, mruknął z irytacją. Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić, rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie i że kiedyś... Sapnęłam z irytacją, że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona. Przygnębiona? Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to, co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie, cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura! Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała, poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał połami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć. Jak? Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje. Czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn. To my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn. Wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamy ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka. Chyba nie będziesz jej bronić, fuknęła mama. Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara... Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzinie ślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie, zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcecie widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbeształć, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię. Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Nazywam się Kacper Rynecki i zapraszam na naszą cykliczną audycję pod tytułem Wpłynie kultura. Jeśli ktoś już nas słuchał na poprzednim spotkaniu, to zaczęliśmy sobie bardzo głęboko od samej wręcz legendarnej historii destylacji i trunków w różnych krajach świata, acz nie powiem, raczej ze skupieniem tutaj na naszym kraju polskim. Była też mowa o tym, skąd się w ogóle wziął pomysł na tą audycję, a mianowicie właśnie w tym naszym lokalnym Radiu Praga, przecież na pracy była wielka fabryka wódki. To będzie jeden z osobnych materiałów. Teraz na przykład natomiast chciałbym, żebyśmy skupili się raczej na tym, czym ta polska wódka jest dzisiaj. Prawdopodobnie wspominałem już w poprzedniej audycji, że jest to trunek, który jest w tym momencie chronionym oznaczeniem geograficznym, ale spotkałem się już z wieloma sytuacjami, w których ludzie po prostu nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Niekoniecznie kupowali polskie wódki, ale wódki z Polski. Jest to subtelna różnica, jeśli chodzi o nazewnictwo, ale myślę, że zanim rozpasamy się na ten temat, jakie wódki w Polsce można znaleźć i ewentualnie czym się charakteryzują poszczególne destylaty, to skupmy się właśnie, czym ta polska wódka dzisiaj jest jako trunek. Zgodnie z definicją polskiej wódki, polska wódka jest to mieszanina spirytusu rektyfikowanego, czyli oczyszczonego z wodą demineralizowaną. W odpowiednich proporcjach, przy minimalnym procencie 37,5, to taka raczej eksportowa ilość, a do braku górnych granic, żeby nie podcinać skrzydeł ludziom, którzy chcą zrobić produkty raczej bardziej rzemieślnicze, powiedziałbym. Parę różnych ciekawych, takich prywatnych gorzelni, które starają się właśnie jakby tworzyć kolejne to okowity, gorzałki, różne naprawdę smaczne mikstury i eliksiry można w Polsce spotkać. Natomiast najogólniej jak się da, teraz definicja. Co ona oznacza, czym ona w ogóle jest? No, polska wódka jest w tym momencie właśnie chronionym oznaczeniem geograficznym Protected Geographical Indicator. Jest to status, który można porównywać do whisky szkockiej na przykład, która musi pochodzić tylko i wyłącznie ze skoczkich ziemi, z odpowiednio przesładowanych składników i odpowiedni czas leżakowana w beczkach. Jeśli chodzi o polską wódkę, to tutaj będzie prościej. No, jeśli chodzi o areał, to oczywiście jest to ziemia polska. Trzeba też używać konkretnych składników. Jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe destylaty, które w Polsce były najczęściej używane, to były to raczej destylaty zbożowe. Stąd też na polskim

roku takim najważniejszym składnikiem do tworzenia polskich wódek jest żyto, które w Polsce radzi sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o nasz klimat. Nie mamy tutaj zdecydowanie żadnych problemów, jeśli chodzi o większe, pokaźniejsze uprawy. Nie musimy o nie tak bardzo dbać. Oprócz żyta mamy jeszcze cztery inne zboża, zgodnie z dzisiejszą definicją, i są to jeszcze pszenica, jęczmień, owies oraz pszenżyto. No i myślę, że zdecydowanie znajdzie się ktoś, kto kiedyś miał już okazję spróbować chociażby na przykład wódki z ziemniaków, bo to jest ten szósty składnik, dzięki któremu można zakosztować wódki, która zdecydowanie smakuje inaczej niż chociażby te destylaty zbożowe. No i nie ukrywam, dzisiaj będę chciał Wam te poszczególne rodzaje destylatów troszkę bardziej przybliżyć. Oczywiście nie będę tutaj nakłaniał do tego, żeby każdy, kto teraz nas słucha, szybko pobiegł do sklepu i zakupił coś swojego. Powiedziałbym raczej, że chodzi mi tutaj o ogół tego, czego można się po poszczególnych trunkach doznać, czego można w nich doszukać. Więc tak, jeśli chodzi o te elitarne grono chronione oznaczenie geograficzne, to polska wódka jest w tym panteonie, powiedziałbym, od niedawna, bo od 2004 się o to ubiegaliśmy, w 2006 Unia Europejska zaakceptowała, no, poprawioną wersję w 2013 można było już przeczytać, no i właśnie to jest ta definicja, o której mówiłem. Jest ona na pewno dla niektórych ciekawa, ale myślę, że przejdziemy już sobie powoli do tego, co o poszczególnych trunkach można powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym od razu złamać, zanim przejdziemy do smaków, do tego, co się w wódce doszukujemy, chciałbym złamać ten przykry mit, że wódki smakują tak samo. Nie po to mamy na rynku taki kalejdoskop różnych marek, żebyśmy w tym momencie wybierali tylko jedną konkretną. No, chyba że mamy już swoją ulubioną, no to wtedy oczywiście pole do manewru nie śmiem zabierać. Jeśli już ktoś się dowiedział, który trunek jest jego ulubionym, no to pozostaje jedynie tylko spożywać go odpowiedzialnie. Natomiast, zaczynając od spirytusów żytnich. Te najbardziej rozpowszechnione, te, które najłatwiej znaleźć w polskich wódkach, tworzą około, myślę, 70% naszego rynku, gdzie z zaznaczeniem też bardzo często jest to żyto zmieszane z czymś. Niekoniecznie czyste żyto, tutaj o takie trunki też trzeba chwilę poszukać. Mówiąc 70% rynku, mówię nie tylko o gałęzi polskie wódki, ale i wódki z całego kraju, niekoniecznie mieszczące się dokładnie w tej definicji. Bo na przykład mają domieszki czegoś innego niż woda albo spirytus. Mogą mieć dodatek wody mineralnej zamiast demineralizowanej, a ona zmienia smak, czy też trwałość tego, ile wódka może siedzieć w barku. Także właśnie definicja tutaj jest dosyć mocno wiążąca, jeśli chcemy już się nazywać polską wódką. Także trzon naszego rynku żyto, około 70%, i nie mówię tutaj o polskich wódkach tylko. Ze 100 kg żyta średnio można osiągnąć wynik około 33 litrów spirytusu, już czystego, oczyszczonego, co jest wynikiem bardzo dobrym pod kątem, jeśli chodzi o chemię, fizykę tego całego procederu, jakim jest destylacja i tworzenie wódek. No, nie mówiąc też, że w Polsce klimat jaki jest, taki jest. Bardzo często potrafimy zacząć z bardzo wysoką temperaturą, skończyć z nieziemsko niską. No i to też zdecydowanie nie wpływa pozytywnie na uprawę niektórych innych składników, tak? Jeśli chodzi o żyto, jest ono bardzo, bardzo wytrzymałym rodzajem zboża i zdecydowanie tutaj najłatwiej zdobyć je w odpowiedniej jakości. Dlaczego żyto? To już powiedziałem, to teraz jeszcze co nieco o tym, jak tą wódkę podawać. Myślę, że obiło Wam się o uszy takie przykre właśnie stwierdzenie, które już pozwoliłem sobie teraz założyć, że wielu ludzi twierdzi, iż wódki smakują tak samo. Moi drodzy, kwestia podejścia, bo jeśli wyciągniemy wódkę z zamrażarki, to, czyli ten rytuał, że tak powiem, który narodził się w okolicach naszego komunizmu, no to zdecydowanie my jako ludzie po prostu zgubimy smak. Żeby odczuwać smaki
w jakikolwiek sposób, musimy mieć jedzenie, czy też napój w temperaturze przynajmniej 2 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o zamrażarkę, ma minus 18, także matematykę, słuchacze, zostawiam wam. Wydaje mi się, że ta matematyka akurat nie jest zbyt ciężka. Więc jeśli chodzi o mrożenie, to powiedziałbym, że polecałbym je jedynie w momentach, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z czymś, co niekoniecznie może nam smakować. Jakieś gorszej jakości trunki, czy właśnie nawet jeśli nie zmrozić, to porządnie schłodzić, żeby niektóre to akcenty smakowe czy zapachowe po prostu zniknęły. Ja ze swojego doświadczenia pracy w muzeum mogę zdecydowanie teraz powiedzieć, że jeśli chodzi o degustowanie wódek, bo istnieje coś takiego jak degustacja wódek, chociaż wielu ludzi się tutaj dziwi, no bo można było słyszeć o degustacji whisky, ale degustować wódkę, no właśnie, kwestia założeń. Jeśli podejdziemy do tego odpowiednio temperaturowo, temperaturę znajdziemy w myśl od 16 do 18 stopni Celsjusza, czyli tak zwaną pokojową, zdecydowanie ta wódka pojawi się zupełnie inaczej w naszych ustach. Kolejna sprawa, o której warto zaznaczyć, to to, że zapach w wódce, mimo że jest moim subiektywnym zdaniem jedną z trudniejszych cech do określenia, tak bardzo dużo może nam powiedzieć o tym, czego mniej więcej będziemy mogli się spodziewać w tym trunku. Znowuż posiłkując się swoim zdaniem, mam wrażenie, że na przykład destylaty ziemniaczane, same wódki ziemniaczane, przynajmniej w moim odbiorze, mają zdecydowanie delikatniejszy i spokojniejszy zapach, taki bardziej wkradający się do nosa, aniżeli pokazujący bezpośrednio, z czym mamy do czynienia od razu już tylko przy zapachu. Znowuż wszedłem w dygresję, ale wracając do tematu, to zapach, smak, to trzeba zdegustować i do tego potrzebna jest temperatura. Temperatura również bardzo mocno wpływa na trzecią rzecz, którą będziemy sobie oceniać, i będzie to posmak. To charakterystyczne grzanie, które może nam towarzyszyć przy wielu mocniejszych trunkach. Grzanie w gardle, grzanie troszeczkę niżej w klatce piersiowej, ten rodzaj, głębokość posmaku, jego moc, powiedziałbym, są chyba najważniejszą cechą, którą można zbadać faktycznie w trunku i przekonać się, czy on nam smakuje. Było życie, więc może teraz, czego można się mniej więcej po nim spodziewać? Słuchajcie, jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj destylatu, to żyto będzie raczej tym, co nam się już z wódką w Polsce często kojarzy. Smaki będą się pojawiały nagle, wręcz powiedziałbym bezpośrednio. Zapach, jeśli chodzi o zapach, tutaj zdecydowanie bardzo często wyczuwalne są te mocniejsze nuty, bardziej związane już z mocniejszym trunkiem, acz muszę przyznać, że nie jeden i nie raz, dwa spotkałem się z naprawdę takimi markami, które to w życiu nie powiedziałbym, że byłyby z tego konkretnego materiału, gdyż pachniały no zupełnie delikatnie, wręcz mógłbym je pomylić ja osobiście z ziemniakiem. Smak bezpośredni, dla wielu bardzo słodki, dla innych raczej gorzki. Jest to związane właśnie, podejrzewam, mocno z sam tym, że jak działa na nas taki mocniejszy trunek już smakowo, jak my odbieramy ten smak. A druga bardzo ważna sprawa w życiu to ten posmak, który najprawdopodobniej najpełniej odnajdzie się w naszym organizmie. Jeśli mieliście kiedyś wrażenie, że wódka naprawdę solidnie i głęboko rozgrzewa, to najprawdopodobniej mieliście okazję spotkać się z trunkiem żytnim. I od razu zaznaczam, nie jest to cecha niepożądana bardzo często. To też często wspominam na swoich wycieczkach, że każdy z tych trunków ma swój cel. Ma możliwość wykorzystania go na przykład w miksologii, w dzisiejszych barach. I nie wyobrażam sobie na przykład innej krwawej mery, czyli tego klasycznego koktajlu na bazie soku pomidorowego, inaczej niż właśnie na wódce żytniej, która ma bardzo ciekawy, intensywny trzon i który pozwala zdecydowanie wykorzystać już i tak mocne smaki w tym właśnie najbardziej popularnym destylacie w Polsce. Jak już mówiłem też wcześniej, nasza audycja będzie poprzedzielana muzyką i dlatego w tym momencie zapraszam na krótką przerwę z dwoma kawałkami
Potem zaś po powrocie zajmiemy się już smakiem ogólnym innych destylatów. Dlatego zapraszam na krótką przerwę.

Witam raz jeszcze serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Kacper Nycki i zapraszam na kolejną część audycji w Kropli Kultury. Moi drodzy, w pierwszej części opowiadałem o tym, jak można właśnie rozpoznać destylat Żytni w porównaniu do innych. Teraz chciałbym powiedzieć co nieco o dwóch kolejnych bardzo popularnych destylatach, dwóch rodzajach wódki, które w Polsce na pewno można spotkać. I pierwszym z nich będzie kolejne zboże, czyli mianowicie wódka pszeniczna. Pszenica, moi drodzy, jest z nami zdecydowanie może tyle samo co żyto, ale jest jednak używana troszeczkę inaczej. Co dokładnie przez to rozumiem? No, mamy śladowe ilości takich typowo mocno pszenicznych wódek w Polsce. Pszenica, powiedziałbym, to raczej domena rynków innych słowiańskich, jeśli chodzi już o takie trunki destylacyjne. Chociażby bardzo często ukraińskie wódki są robione właśnie z pszenicy. Rosyjskie też, ale w skali dzisiejszego problemu, no to myślę, że ciężko będzie tutaj mówić o jakichś odnowionych eksportach. Natomiast jeśli chodzi o polskie wódki pszeniczne, tak, jak najbardziej mamy ich parę i myślę, że najlepiej będzie zastosować do nich słowo złożona. Jeśli chodzi właśnie o tą złożoność, to znowuż, jak ją łatwo odkryć? Wspomniałem o tym, że podczas degustacji powinno zachować się odpowiednią temperaturę. A teraz chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch kolejnych rzeczach, które podczas takiej degustacji warto zachować, no bo na przykład dzięki temu tę pszenicę o wiele łatwiej jest nam poznać. I jest to odpowiedni kształt kieliszka, który to kieliszek degustacyjny, nazywa się snifter. Snifter od angielskiego słowa niuch, takiej onomatopei, no bo jak my mamy niuch, to oni mają snif, więc ten snifter służy do tego, żeby skumulować zapachy na górze i łatwiej nam się to wszystko sprawdzało samemu. Co jest jeszcze ważne do podkreślenia, sam snifter, jak kieliszek degustacyjny, ma swoje korzenie w degustacjach koniaku, który to, nawiasem mówiąc, też jest kolejnym chronionym oznaczeniem geograficznym, bo nie można zyskać koniaku, jeśli nie jest z odpowiedniego rejonu, odpowiedniego kraju. Ale do brzegu. Jeśli chodzi o pszenicę, polecam ten specjalny, a jeszcze druga zasada. Przede wszystkim najłatwiej jest degustować, jeśli ma się koło siebie parę różnych trunków. Nie jeden i sprawdzamy go raz na jakiś czas, tylko małe ilości. Rzędy wielkości, które ja polecam do degustacji, to jest od 10 do maksymalnie 20 ml. Właśnie po to, żeby poczuć smak, a niekoniecznie tylko efekty, tak? Aha. Wiadomo, jeśli chodzi o te małe ilości, to też głównie chodzi o to, żeby tej wódce dać się rozpłynąć po języku. Ja będę starał się udowodniać podczas tej audycji, że w tej wódce jest naprawdę więcej tego smaku, niż mogłaby nam się wydawać na pierwszy rzut oka. No ale złożoność pszenicznych wódek. Jeśli chodzi o pszenicę, według wielu specjalistów klasyfikuje się ona właśnie tym, co ja nazywam złożonością, a dla nich jest to ogólnie przyjęta delikatność, myślę. Mimo że jest to spirytus zbożowy, mimo że te wódki mogą się charakteryzować solidnym, głębokim posmakiem i bardzo dużymi wartościami rozgrzewczymi, tak myślę, że w porównaniu do innych żytnich trunków, no tutaj zdecydowanie będzie prościej. Myślę, że jeśli mówimy tutaj o, jeśli mamy w tym momencie w eterze człowieka, który lubi od czasu do czasu właśnie posmakować whisky, to wie, o co chodzi, jakie są różnice pomiędzy jęczmiennymi słodami a żytnimi. No tutaj zdecydowanie to wychodzi, w pszenicy myślę, ta różnica jest. Nie mówię o tym, że to jest złe, mówię, że jest troszeczkę inne i zdecydowanie dla innych ludzi. Wracając, pszenica. Moi drodzy, jeśli chodzi o pszenicę, to w zapachu wydaje mi się będzie to takie subtelne połączenie jednak mocnego trunku, dosyć spirytusowej woni, z taką jakby niechęcią do tego, żeby ten zapach się pokazał. Nie zrozumcie mnie źle, wiem, że pewnie teraz przepoetycznie troszeczkę. Chodzi mi o to, że te wódki mają to do siebie, że jakby są troszeczkę delikatniejsze w samym zapachu pod kątem właśnie mocy alkoholowej. Przynajmniej tak brzmi to dla mnie, a jeszcze zaznaczam, dlaczego mówię cały czas ja, cały czas subiektywny. Zaznaczam, każda osoba,
która degustuje, która próbuje pewne trunki, nie powinna się skupiać tylko i wyłącznie na opinii innych osób. Jeśli już mamy się cieszyć z zabawy, to cieszmy się nią smacznie. A żeby to zrobić, najlepiej jest znaleźć jakiś swój trunek. Stąd też ta nasza dzisiejsza część, żeby mniej więcej wam coś opisać. Może jakieś takie pierwsze kamyki na rzeczce, po których można skakać, w tych poszukiwaniach wam opisać. Jeśli chodzi o smak pszenicznych wódek, dla mnie on jest słodkawy. Acz nie powiedziałbym tak z czystym sumieniem, jak w wódkach żytnich mogę mówić słodki, bo o ile w wódkach żytnich tą słodycz czuję mocno i nagle, dosłownie przez ułamki sekund, a potem zdecydowanie bardziej ostrawe odczucia w moich ustach się pojawiają, tak myślę, że jeśli chodzi o pryzmat próbowanych przeze mnie już destylatów, okowit, gorzałek, wódek pszenicznych, tak tutaj jest chyba największa różnorodność. Ta słodycz może się pokazywać na początku, na końcu, jako akcent. Większość ludzi stwierdzało jednak przy mnie, że jest to zdecydowanie delikatniejszy rodzaj smaku i jego pokazywania się, jeśli chodzi o żytnie wódki. Natomiast jeśli chodzi o kolejną rzecz, czyli tą ostatnią, którą warto sprawdzić posmak, powiedziałbym, że większość pszenicznych wódek zdecydowanie jest mniej pełnych, mniej tak głębokich, jeśli chodzi o to rozgrzewanie. Wrażenia grzewcze zwykle kojarzą mi się z okolicami mojej tylnej części przełyku, gdzieś w okolicach troszeczkę poniżej mojej grdyki. Wiem, że to brzmi bardzo tak dokładnie i biologicznie, ale myślę, warto sobie to określić, bo na przykład ja, wielkim fanem takiego totalnego rozgrzewania od początku, od góry do dołu, nie jestem, ale nauczyłem się właśnie wykorzystywać żyto, tak jak już wspomniałem, w koktajlach. Jeśli chodzi o pszenicę i koktajle na niej, no to tutaj myślę, że najlepiej będzie się zainteresować raczej koktajlami wytrawnymi. Tutaj nie ukrywać tej wódki, wręcz ją uwypuklić, tak jak się bardzo często śmieje, 10 ml dobrego wermutu i zdecydowanie lepiej można tutaj doświadczyć niektórych z tych trunków. Następnym bardzo popularnym rodzajem destylatu jest destylat ziemniaczany. W dzisiejszych czasach tworzy około, tutaj skłamać nie chcę, gdyż to są statystyki, około 7%, jeśli dobrze pamiętam, naszego rynku. Jest to związane z tradycją, bo przez pewien okres czasu od 1890 od roku 1816, kiedy to powstał aparat Pistoriusza w Polsce, aż do wybuchu I wojny światowej, to destylaty najczęściej w Polsce można było znaleźć ziemniaczane. Była nawet taka anegdotka, że ziemniak najpierw przywędrował do Irlandii wykarmić, a potem trafił do Polski i zrobić dokładnie to samo. Jednak my jego istotę troszeczkę jeszcze, że tak powiem, ulepszyliśmy, może niekoniecznie, ale zdecydowanie zmieniliśmy też do niego podejście. Z powodu maszyn głównie i z powodu właśnie biznesu ten ziemniak został z nami i zostaje po dziś. Jeśli chodzi o moją opinię, to jest to raczej zdecydowanie najbardziej pełna w smak wódka. Tutaj szukamy raczej nie charakteru, czyli tego rozgrzewania, tego co zdecydowanie można poczuć najłatwiej, tylko właśnie raczej smaków. Też, znowuż, smaki w wódce. Trudno jest określić. Znowuż tutaj wchodzi w subiektywność, co dla niektórych w wódkach ziemniaczanych może być określone jako wrażenie delikatnej tłustości albo kleistości. Tak ja na przykład wiążę z kremowością i słodyczą. Także tutaj zdecydowanie trzeba podejść do destylatów ziemniaczanych po swojemu. Zapach. Zdecydowanie będzie delikatniejszy. Tutaj wódki ziemniaczane wręcz, lubię się śmiać, czasami wstydzą się tych swoich mocnych procentów, ale też słyszałem od wielu ludzi, że jest najmocniejszy. Chyba najłatwiej będzie mi, zanim dokończę swój opis, stwierdzić, że ziemniak jest, wydaje mi się, najbardziej kontrowersyjny pod kątem oceny, bo tutaj zdecydowanie trzeba bardzo samemu sprawdzić, czy to nam smakuje, czy nie. Jeśli chodzi o posmak, to wydaje mi się, że to jest najpłyciej rozgrzewający rodzaj destylatu. Zdecydowanie mocniej pokazuje się już na języku, tak jak już mówiłem, dla niektórych wręcz potrafi być tłustawa ta wódka.
ten rodzaj wódki, ale nie powinniśmy w tym momencie już się straszyć, ale jak to najpełniejszy smak, to znaczy, że najciężej będzie ją spożywać pewnie dla niektórych. Znowuż, jeszcze raz, przychodzi tutaj na myśl mi to jedno słowo subiektywnie. Znam paru ludzi, którzy zdecydowanie nie mogą wyobrazić sobie próbowania innej właśnie niż ziemniaczana. No, tutaj wszystko zależy od tego, czego my oczekujemy. Tak? Czy będziemy sobie siedzieć troszeczkę dłużej, czy będziemy spożywać koktajle raczej, właśnie trunki raczej pomieszane z jakimiś sokami, czy w jakichś koktajlach, czy raczej będziemy próbować raczej metodą kieliszkową. Osobiście uważam, że ziemniaczane trunki są zdecydowanie dobre do tego, żeby sobie właśnie raczej zaserwować je na czysto, aniżeli w jakichkolwiek miksach, acz niejedną, myślę, dobrą wódkę sour będzie można zrobić właśnie konkretnie z wódek ziemniaczanych. Zanim przejdziemy jeszcze do trzeciej części, zanim przejdziemy do kolejnej przerwy muzycznej, chciałbym jeszcze raz uwypuklić, żebyście pamiętali, że to, co ja teraz używam do opisów, to jest mniej więcej to, czego ja nauczyłem się przez swoje doświadczenie i obserwując ludzi, którzy zwiedzali moje miejsce pracy, muzeum, więc zdecydowanie musimy pamiętać tutaj o tym, że jeśli chcecie się przekonać, czy jest to prawda, to powinniście przekonać się sami. Już nieraz słyszałem od grup zagranicznych, że na przykład żytnie są najdelikatniejsze i to, co mówię, zdecydowanie nie odnajduje się w tym, jak oni podchodzą do tematu. No, tak samo ci sami ludzie mówili o wódce ziemniaczanej, że jest najmocniejsza. Dlatego zamknę się w jednym zdaniu, żebyście pamiętali, że to wy cieszycie się z tej wódki. To wy musicie sprawdzić, co dla was znaczy smak, czy chcecie doświadczać tej wódki na czysto, czy w koktajlach, czy wielką michę ponczu, bo zbliża się jakiś gigantyczny grill na setki osób. Jest to podejście, powiedziałbym, zgoła taktyczne. Ja tutaj chciałem wam dzisiaj delikatnie nakreślić, czego po tych czystych destylatach można się spodziewać. Bo jednak do wódki jest nam najbliżej. Nie będę się zamykał tylko w tym temacie, ale akurat dzisiaj będziemy się trzymać głównie tego polskiego trunku. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to wszystko wygląda troszeczkę bardziej w barach, w lokalach, to też myślę, jeszcze sobie dzisiaj poruszymy. Niemniej w tym momencie chciałbym was zaprosić na kolejną część muzyczną. Jak wcześniej zaczęliśmy sobie od Depeche Mode'a, tak dzisiaj troszeczkę w drugiej przerwie poruszymy również dalej tematy zagraniczne i zaczynamy od Pixies, Where is my mind? Zapraszam.

0: Witam raz jeszcze, moi drodzy słuchacze. Tutaj znowu Kacper Rynecki w audycji W Kropli Kultura. Tak jak już powiedziałem na sam koniec, chciałbym się zająć raczej tym, jak w ogóle podchodzimy do tej wódki w dzisiejszych barach. No oczywiście, jeśli ktoś się kiedyś bawił w lokalu, mógł się spotkać już z gotową butelką na stole, najprawdopodobniej podana w kulerze, w lodzie, i jak się w ogóle dzisiejsze podawanie, dzisiejsze mieszanie koktajli ma do tego, o czym ja dzisiaj mówiłem. Jeśli założymy, że faktycznie te wódki mają smaki, co polecam przekonać się samemu odpowiedzialnie, znowuż porównać parę to trunków i przekonać się, które smakuje nam najlepiej, to dowiemy się, że te konkretnie trunki przecież można też wykorzystać delikatnie inaczej. No, tutaj mówiłem o trzech jakichś koktajlach na każdej z tych wódek, o których opowiadałem, a przecież można jeszcze korzystać z wódek owsianych, jęczmiennych czy pszenżytnych, które w Polsce są po prostu mniej popularne, stąd też brak mojego poruszenia tego tematu dzisiaj, ale jeśli będziecie zainteresowani, znowuż odsyłam do swojego maila kacper.karynecki@gmail.com albo wysyłajcie zapytania do nas do redakcji. Ja postaram się odpowiedzieć na pytania, które będziecie mieli. Natomiast jeśli chodzi o to, czym faktycznie ta wódka może w barze być, to myślę, że najlepiej będzie mi powiedzieć, że takim troszeczkę, z tego co dobrze zrozumiałem, narzędziem uniwersalnym, jeśli chce się stworzyć koktajl z dodatkiem jakiegoś procentu. O czym mówię? Wódka w swoich założeniach, tak jak mówiłem na samym początku, jest po prostu mieszaniną w odpowiednich proporcjach spirytusu i wody, co powoduje, że mimo że smak z tego spirytusu w niej się znajduje, tak jest on bardzo, bardzo subtelny. Tak, subtelność w wódce, znowuż trzeba tutaj troszeczkę przestawić sobie podejście do tematu. Chodzi mi o to, że jeśli on tam jest, to bardzo często trzeba będzie go wydobyć raczej na zasadzie działania posmakami, tymi wszystkimi zapachami, o których mówiłem. No a jeśli chodzi o miksologię, czyli ogólnie przyjęte robienie koktajli, no to bardzo często zaczyna się właśnie od trunku, żeby później na nim coś zbudować. Moim osobistym zdaniem wódka jest jak czysta kartka papieru i tylko czeka, żebyście ją pomieszali po swojemu. I tutaj zaznaczam, bardzo, bardzo mam wielki szacunek do ludzi, którzy pracują za barem dalej przez parę lat i mają w głowie już naprawdę rozpisane różne sposoby na to, jak coś łączyć, jak stworzyć coś smacznego. Ba, są w stanie na żywo, tak jeszcze za barem, komuś wymyślić po prostu coś od siebie. Wielki szacunek, tutaj pozdrawiam moich znajomych z barów, w których pracowałem, zdecydowanie mistrzowie shakerów i szklanic barmańskich, jak i też umiejętności zabarwiania tej wódki, ale o tym inna audycja. Słuchajcie, jeśli chodzi o koktajle, no to biorąc pod uwagę właśnie, że wódka może być wręcz uniwersalną taką bazą do tego, żeby jakiś napój wzmocnić, nie możemy zapominać o głównych wartościach smakowych tego naszego trunku, od którego zaczęliśmy, tego destylatu właśnie, czy on będzie żytni, ziemniaczany, czy pszeniczny, a potem już zacząć eksperymentować. Oczywiście jest mnóstwo książek, których można byłoby się zagłębić i dowiedzieć się co nieco o samej idei łączenia smaków. Jedyny problem jest taki, że bardzo często niestety te książki są już troszeczkę przedawnione, powiedziałbym nawet więcej. Większość takiego rzemiosła barmańskiego, najlepiej jednak jest posiąść w praktyce, niekoniecznie znowuż pijąc, ale pracując na miejscu. Dowiedzieć się od strony technicznej, co mieszać z czym, żeby smak wyszedł szybciej, albo z kolei na przykład dlaczego, i to prawdopodobnie też mogliście już słyszeć, jest różnica pomiędzy martini wstrząśniętym, a zmieszanym, tak? Bo jeśli wymieszamy je tylko w szklanicy, to delikatnie je schłodzimy. Jeśli wyszejkujemy je w shakerze, będzie po prostu znacznie bardziej rozwodnione. To już będzie zupełnie inny trunek dla niektórych ludzi, właśnie takich, którzy zdecydowanie bardziej wytrawne koktajle doceniają. Znowuż do brzegu. Jeśli chodzi o właśnie mieszanie, to polecam, żebyście, jeśli chcecie, to najpierw znaleźli smak, którym chcielibyście się zainteresować, i nie chodzi mi tutaj tylko o trunek, ale raczej właśnie na przykład owoc, na którym chcielibyśmy pracować. Wydaje mi się, że na przykład jednym z takich ciekawych rzeczy jest śliwka. Słyszeliście pewnie o takiej rzeczy jak śliwowica. Jest to pewien rodzaj trunku. Jeśli chodzi, kto go stworzył, to jest parę nacji, które będą chciały mówić, że to ich. Ja nie będę wchodził dzisiaj w korzenie śliwowicy. Chciałem tylko, żebyście pomyśleli o tym właśnie jako takim przykładzie. Skoro mamy śliwki i one mają się właśnie przez pryzmat tego naszego trunku alkoholowego jakoś pokazać, to warto byłoby to też wydobyć za pomocą innych narzędzi. No wiemy, cukier wzmacnia smak, ale czy potrzebujemy cukru do tego, żeby w naszym koktajlu się znajdował? Może chcemy jednak mniej zmieniony, bardziej naturalny ten smak, więc samą śliwkę będziemy chcieli użyć bez koniecznie wzmacniania cukru. No, jeśli chodzi o taką moją pierwszą, najłatwiejszą radę, to jest złota zasada, której warto się nauczyć, że istnieje tak zwany złoty podział, czyli że jeśli mamy 4 części, 4 centylitry, 40 ml wódki w szklance, to żeby zrobić dobry, bardzo prosty koktajl, czyli sour, potrzebujemy jeszcze do tego 20 ml soku z cytryny i 10 ml czegoś słodkiego. No, najlepiej jest tutaj syrop cukrowy wykorzystać. To po dobrym zmieszaniu praktycznie zawsze przy każdym trunku, a zwłaszcza w wódce, powinno się pokazać naprawdę pełnie, naprawdę smacznie. I właśnie na tym powinniśmy się opierać. Trochę więcej kwasu, myślę mniej słodyczy, aczkolwiek to też zależy, czy chcemy zrobić koktajle wytrawne, deserowe itd. Jak widzicie, świat smaków, połączeń smaków alkoholowych jest wielki. Jeśli chodzi o samą kulturę koktajlową, tutaj zdecydowanie będę często ją podczas tej audycji poruszał, gdyż jest to kultura w Polsce zdecydowanie dalej jeszcze rozwijająca się. Powstaje mnóstwo lokali, z których coraz to każdy następny ma jeszcze nowe, ciekawsze podejście do jakiegoś koktajlu, albo w ogóle do sposobu wydawania ich. Aromatyzacja, korzystanie z odpowiednich ozdób. To wszystko, tak jak w kuchniach gwiazdek Michelina, bardzo często ta kuchnia, w tym wypadku już oczywiście konsumpcja, ma cieszyć oko. To ma być pełna sztuka. Nie tylko to, że smak będzie dobry, ale też kwestia podania, kwestia prezencji. Co dla niektórych może być przerostem form nad treścią, ale wydaje mi się, że warto mieć w głowie to, że te trunki zdecydowanie można pokazać w piękne sposoby i nie tylko zgrabną butelką stojącą gdzieś w barku, ale również pomieszać je pod kątem naprawdę ciekawych kompozycji smakowych. Jeśli chodzi o wódkę, to oczywiście nawet nie poruszyliśmy wierzchołka góry lodowej. Ja dzisiaj poruszyłem tylko to, jak wyglądało to dzisiaj. Mówiłem o historii destylacji w poprzedniej audycji. Natomiast na następnych oczywiście temat też będzie parę razy poruszany, będzie to cały czas. Będę chciał poszerzyć waszą wiedzę na temat trunków nie tylko właśnie polskich, ale też z całego świata. Koniec końców chciałbym powiedzieć, moi drodzy, że dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do mnie, to tak jak do mnie odnośnie jakiejkolwiek tematyki, które dzisiaj tutaj poruszałem, czy na przykład nie spełniały się pewne liczby, no bo jednak jeśli chodzi o historię, tutaj czasami te lata potrafią się zmieniać w niektórych książkach, to bardzo proszę, żebyście zostawili faktycznie maila, wysłali do mnie właśnie na adres, który już podałem, kacper.renecki@gmail.com albo do nas gmail.com, albo wysłał właśnie zainteresowany człowiek do nas na recepcję takiego maila. Ja zdecydowanie się zapoznam i postaram się odpowiedzieć na to nurtujące pytanie. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się i zapraszam na następną audycję za 2 tygodnie. Ja natomiast żegnam się, mówił do was Kacper Rynecki z audycji W Kropli Kultura i zostawiam was z dalej z wspaniałą muzyką naszego radia.
1: Radio Praga. Radio Praga.

0: Konkretne rozmowy o książkach.
1: Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 65. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu.
2: Na początek garść ogłoszeń.
1: Chciałbym serdecznie pozdrowić i podziękować pani Karolinie z Mińska Mazowieckiego za merytoryczne i konstruktywne uwagi, do których, przyznaję uczciwie, nie zawsze się stosuję, ale zawsze czytam je z uwagą. Pozdrawiam również

0: Radio Praga.
1: Nas na adres krok.radiopraga@gmail.com.
2: Koniec ogłoszeń.
1: Postanowiłem sobie jakiś czas temu, że przez pewien okres w konkretnych rozmowach o książkach nie będzie literatury postapokaliptycznej. Ale czy postanowienia nie istnieją głównie po to, żeby je później efektownie łamać? No właśnie. Dlatego dzisiejszego wieczoru połączymy się z panem Cezarym Szulichem, aby porozmawiać o jego skądinąd udanym debiucie, czyli książce No Human. Powieści dostępnej zarówno w tradycyjnej papierowej formie, pachnącej drukiem i dobrymi decyzjami życiowymi, jak i w wersji audiobooka. Dla tych, którzy lubią słuchać końca świata w tramwaju albo podczas zmywania naczyń. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, słów kilka o tym, co jeszcze napotkacie w dzisiejszym 65. odcinku programu. Oczywiście nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Segmentu szybkiego z nazwy, choć skutki uboczne bywają długotrwałe, bo człowiek po nim natychmiast chce kupić kolejne książki. A ja, czyli Michał Barton, odgrzebię dawno zapomniany kącik dziwnej książki i opowiem o tajemniczej księdze o wszystko mówiącym tytule Kybalion. Będzie trochę ezoteryki, trochę tajemnicy i zapewne kilka pytań bez odpowiedzi, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba na dobry radiowy wieczór. Dowiedziałem się ostatnio, że niektórzy i niektóre z Was słuchają naszych audycji z archiwum Radia Praga, do poduszki. Muszę jednak uprzedzić, że muzyka w naszych krótkich przerywnikach raczej nie sprzyja spokojnym drzemkom. Cóż mogę powiedzieć, dziś również będzie szybko i głośno, bo co lepiej współgra z literaturą niż stary, poczciwy punk rock. Nie przedłużajmy jednak. Łączymy się z panem Cezarym Szulichem. Zapraszam. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Zacznijmy od banalnego pytania. Co było pierwszym impulsem do napisania No Human? Czy był to obraz świata, postać, czy może konkretne pytania o przyszłość ludzkości?
3: To może powiem tak niestandardowo, pierwszym impulsem było do napisania książki. Znaczy tak, impuls był do napisania książki, niekoniecznie do tematyki. Tematyka przyszła później. To może najpierw powiem o tej pierwszej części. Ten impuls to był tak naprawdę zwierzenie się mojego przyjaciela, że on bardzo by chciał napisać książkę. Bardzo lubi książki, zresztą ja też czytać. Ostatnio może bardziej słuchać niż czytać, ale jak najbardziej. I mi się z takiego czegoś zwierzył, ale bardzo mu się nie chciało za to zabrać. Zaczęliśmy kombinować, może byśmy we dwóch napisali i to tak od miesiąca do miesiąca, można powiedzieć chyba od roku do roku. Nie mógł się za to zabrać w żaden sposób, więc któregoś razu postanowiłem, że może mu udowodnię, że się da zacząć chociaż. No i to tak poleciało od początku do końca, to napisanie książki. To tyle. Natomiast tematyka, ona wynikała z jakiejś takiej mojej, może takiej już od dziecięcej fascynacji tym tak światem postapokaliptycznym, w ogóle tą estetyką związaną z chyba najbardziej z uniwersum Metro i z uniwersum Fallouta, z tych dwóch. Więc jak już przyszło do napisania książki, to chciałem się w tym poruszać, no z uwagi na to, że bardzo to lubię. Też jakaś tam przestrzeń na taką post-apo, ale taką utrzymaną w takiej konwencji, w jakiej napisałem, uznałem, że dosyć mało tego na polskim rynku, łamane na prawie nic, no więc to poszedłem. Książka też tak specyficzna ma ten swój styl, też nieprzypadkowo ktoś kiedyś zostawił tam komentarz, że taka sobie, bo bardziej mu przypomina skrypt gry. No, bo taki był tak naprawdę mój zamysł. To mniej więcej tak miało wyglądać, to była tak jako fan serii Fallout growej. Chciałem napisać książkę, no, dla współfanów, można powiedzieć. I to tyle, jeżeli chodzi o genezę.
1: Tak, bo jeśli miałbym porównywać to, co pan powiedział, dwie książki, czy to jest Metro, czy to jest Fallout, no to zdecydowanie to mi przypomina Fallout. Ale czy książka jest skryptem? Moim zdaniem książka jest bardzo sprawnie napisana, jest bardzo fajna i jest wciągająca. Także nie zgadzam się do końca z tą teorią, że jest to jak skrypt do gry. Jest to książka po prostu o świecie postapokaliptycznym, jest sprawny świat, sprawni bohaterowie, dobrze się czyta, jest w porządku. Ale w książce przenosi pan nas dwa wieki po wojnie atomowej. Dlaczego właśnie taka perspektywa czasowa wydała się panu najbardziej interesująca?
3: Chciałem, żeby to już był świat, który w jakiś sposób się ustabilizował, gdzieś się wykreował od nowa, żeby mógł zacząć z jak najmniejszą ilością odniesień do tak bezpośrednich odniesień do naszego świata, żeby można było popuścić trochę fantazję właśnie w tą stronę wykreowania świata. I no to tak trochę do tego Fallouta cały czas nawiązując, chciałem sobie otworzyć furtkę do czegoś takiego, choć też celowo jakby wyzbyłem się takich elementów fantastycznych, magicznych i tak dalej, żeby gdzieś ustawić się po środku pomiędzy takim Falloutem a czymś bardziej przyziemnym. Natomiast interesowało mnie to, żeby to był świat możliwie jak najbardziej autorski.

0: ale umiejscowiony w naszym świecie. Taki okres czasowy będzie odpowiedni. Wiele rzeczy już się mogło wykształtować po swojemu, także mogłem sobie tutaj popuścić trochę mojej fantazji. Tyle.
1: Czytając No Human, zastanawiałem się na tym, czy jest to teren polski, bo z jednej strony są nazwiska polskie, ale i są nazwiska zagraniczne. Czy to jest teren polski, czy to jest jakiś tam teren, ale po prostu ludzie po postapokalipsie pana książce wymieszali się ze sobą?
0: Dokładnie tak. To jest teren bardzo plus minus polski, celowo było tam też dosyć dużo tych nawiązań do Polski. Nie chciałem tego bezpośrednio umieszczać w konkretnym miejscu. Chciałem, żeby to właśnie było bardziej takie bez rysowania granic, ale na tyle dla nas takie swojskie, polskie, żeby można było to wyczuć.
1: Znaczy granice są poniekąd zarysowane, bo tam, mam nadzieję, że to nie będzie spoiler, ale tam są grupy ala państwowe, które na tym terenie operują.
0: Tak, tak. Chodziło mi nie rysowanie tych dzisiejszych granic, żeby tego tak bezpośrednio nie wrzucać. Te grupy też jakieś takie swoje nawiązania mają, także można sobie tam to odczytać, że faktycznie to gdzieś mniej więcej u nas jest. Natomiast tam też nie pamiętam, na ile dokładnie to przełożyłem ten zamysł, natomiast te ruchy tych ludzi, migracje, no niekoniecznie musiały być w punkt. Natomiast założenie było takie, że wracają mniej więcej na te nasze ziemie i gdzieś tutaj sobie funkcjonują. Plus minus na naszych terenach.
1: Najbardziej sugestywne są chyba białe orły.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak.
1: Motyw śmieciarzy jako ludzi sprzątających świat z odpadów cywilizacji jest bardzo sugestywny. Skąd wziął się ten pomysł?
0: Tutaj muszę niestety zasmucić, ponieważ jakiejś takiej większej genezy odnośnie tego nie mam. Szukałem czegoś ciekawego, czegoś, co by mogło być no, możliwie oryginalne w tym świecie, w jakiś sposób charakterystyczne, ale też oddawać na takiego ducha chęci poprawy, zaprowadzenia porządku przez tą społeczność. Że to takie zderzenie tych oczekiwań budowy już tam państwa prawa, czy po prostu porządku społecznego z tego chaosu, który takich w takim świecie postapokaliptycznym możemy oczekiwać. I to w zasadzie tyle. No, po prostu oryginalny pomysł. To było moim celem.
1: Bo chyba najbardziej takie państwo miasto, którym był porządek, no to było to miasto, państwo zarządzane przez sztuczną inteligencję. To tam niby gromadzili się wszyscy przestępcy, ale przestępczość była tam najmniejsza z tego całego świata.
0: Tak, w ogóle tutaj motyw sztucznej inteligencji. Ja tą książkę pisałem, jak jeszcze ta sztuczna inteligencja tak do takiego na szerokie wody nie wypłynęła, czy już była rozwinięta, ale nie wypłynęła. Ja sam z niej jeszcze wtedy nie korzystałem. Natomiast też chciałem ją już tam umieścić. I tak, te miasta też tak właśnie zbudowałem w tym celu, żeby pokazać tą sztuczną inteligencję, która może jest zagrożeniem, ale może i niekoniecznie, jako tą trzecią alternatywę, która w ten sposób też ją możemy i dzisiaj postrzegać jako taki trochę element takiego zejścia w bok ewolucji, ale jednak dalszej ewolucji tej naszej myśli na Ziemi. I też dlatego te miasta zarządzane przez sztuczną inteligencję chciałem, żeby coś tam sobą jednak reprezentowało, żeby odbiegało trochę od pozostałego świata, żeby było charakterystyczne, żeby też dawało do myślenia jako coś innego, czyli coś z tym się pomału też zaczynamy już dzisiaj zderzać.
1: Czytając, zastanawiałem się, w jaki sposób sztucznej inteligencji, która tak naprawdę no, nie jest fizycznym bytem, udało się zgromadzić wokół siebie ludzi i jakoś ich nakłonić do tego, żeby jednak zbudowali to miasto kontenerów. Może to jest pomysł na jakąś inną książkę w tym uniwersum, No Human.
0: Tak, pomysłów trochę jest. Akurat, znaczy na ten pomysł nie wpadłem, ale bardzo dobry. Więc jeżeli kiedyś...
1: Bardzo proszę. Książka,
0: to na pierwszej stronie odnotuję, kto jest pomysłodawcą. Także bardzo dziękuję. No tak, tak. Takie rozwinięcie w tą stronę na pewno byłoby ciekawe, a szczególnie no właśnie patrząc na to, co chwilę temu rozmawialiśmy z perspektywy tych dzisiejszych czasów i na rozwinięcie w tą stronę w dzisiejszych czasach myślę, że byłby bardzo ciekawy i chwytliwy. Więc tak, przemyślę, jeżeli będę planować kolejną książkę, to jest bardzo dobry kierunek.
1: Zachęcam. Podobno z tatuażami jest tak, że najtrudniejszy jest pierwszy, a potem już leci, więc myślę, że może z książkami jest podobnie.
0: Może tak. Jestem troszeczkę zdemotywowany, wie pan, no właśnie rozwojem tej sztucznej inteligencji. Tego, jak łatwo teraz sobie wykreować świat kilkoma promptami i też napisać książkę i gdzieś tam się wyróżnić. To jest, myślę, takie, trzeba by to przezwyciężyć, żeby wziąć się za ciężką pracę i coś nowego napisać, bo no przyznam szczerze, jest to po prostu demotywujące.
1: To prawda, aczkolwiek moje przemyślenie jest takie, że niestety, no już jesteśmy na to skazani i trochę traktuję to jako narzędzie, no na przestrzeni dziejów świata pojawiały się nowe narzędzia, ktoś kiedyś wymyślił koło, więc tragarze na pewno mieli pretensje do twórcy koła, że zabiera im chleb. To jest po prostu narzędzie naszych czasów. Myślę, że nic z tym nie zrobimy.
0: ja się też z tym jak najbardziej zgadzam. Ja też w pracy korzystam z tego narzędzia. To jest bardzo, bardzo pomaga zwiększać swoją produktywność. To jest super. Ale na tym poziomie kreatywności musiałbym się chyba przestawić, być może napisanie książki, korzystając z tego narzędzia, żeby, no ale to bardziej gdzieś tam twórczo, przy budowaniu wielowątkowej narracji, to może nawet byłoby to korzystne. Ciężko powiedzieć, a na pewno byłoby kuszące, to na 100%. Ja te wątki wymyślałem po prostu wychodząc pobiegać, no, najlepiej mi się wtedy wymyślało w czasie biegania, więc może przysiąść do ChatGPT byłoby po prostu szybciej i łatwiej.
1: No ja wymyśliłem pomysł z budową miasta sztucznej inteligencji, wymyśliłem siedząc przed mikrofonem, także nie jest z nami tak źle.
0: No właśnie, dokładnie tak. To może faktycznie trzeba jednak w tą stronę iść i się nie oglądać.

0: A czy postapokaliptyczna wizja w New Human jest dla pana bardziej ostrzeżeniem, czy raczej literacką zabawą, konwencją?
1: Nie, raczej literacką zabawą. Ciężko tutaj mówić o ostrzeżeniu. W świecie, w którym dzisiaj jesteśmy, no, myślę, że musiałoby się naprawdę bardzo dużo wydarzyć, żebyśmy doprowadzili świat do takiej aż postaci. Wojny są wokół nas. Żyjemy dalej. Tej apokalipsy nie widać oczywiście. Do tego potrzeba trochę więcej niż te wojny, które mamy obecnie. Natomiast myślę, że w tak zwanym prawdziwym świecie, bo już poszłoby to w troszeczkę innym kierunku. Tutaj bardziej chciałem oddać ten klimat gier, klimat takiej fantastyki, zabawy konwencją, bardziej rozrywkowo. Choć też kilka wątków takich wplotłem, które wydawały mi się pobudzające dla czytelnika, no takie właśnie jak ta sztuczna inteligencja, ale co równie dobrze mogłaby być książka o smokach, rycerzach, też można by tam było wiele rzeczy.
0: Recenzenci zwracają uwagę na mroczny klimat i ciągłe poczucie zagrożenia. Jak budował pan taką atmosferę?
1: Nie starałem się budować takiej atmosfery. Jeżeli taka wyszła, to przypadkiem. Starałem się, żeby książka była raczej mocno rozrywkowa i napisana w sposób taki z takim luźnym duchem. Jeżeli tak to zostało odebrane przez część ludzi, to jest to takie dla mnie może trochę dziwne, ale na pewno no, odbieram to pozytywnie.
0: No ja nie odbieram tej książki w taki sposób, że ma jakiś wyjątkowo ciężki i mroczny klimat. Właśnie jest to taka książka fantastyczna, dobrze przeprowadzona, ale klimat nie jest mroczny. Taki w sam raz.
1: Czyli zgodnie z założeniami autora. To się bardzo cieszę.
0: Ja przejdźmy do bohaterów. Kapitan Jerzy Dreliszczuk i jego załoga to bardzo wyraziste postacie. Czy mają swoje pierwowzory w rzeczywistości?
1: Kapitan Dreliszczuk odziedziczył swoją ksywę i nazwisko po moim internetowym koledze. Zupełny przypadek. Natomiast za jego zgodą i kupą radości. Natomiast osoba, która jest bardzo mocno zbudowana na postaci rzeczywistej, to jest Lis, który jest tym właśnie przyjacielem, od którego ta książka się, można powiedzieć, zaczęła. Odziedziczył po nim imię, nazwisko, ale też wiele cech osobowościowych. Również jedna z jego partnerek jest też jakąś jego tam starą przygodą życiową. To było takie parę uśmieszków i puszczeń oka do tego mojego starego przyjaciela. Reszta postaci całkowicie wymyślona.
0: No właśnie, ale każdy z tych bohaterów ma własną historię i motywację. Czy od początku planował pan ich jako zespół, czy rozwijali się w trakcie pisania?
1: Od początku zaplanowałem zespół, bo chcąc utrzymać ten taki standardowy, sztampowy klimat gier RPG, bo tak jak powiedziałem na początku, to było po prostu moim celem, zbudowanie tego w ten sposób, taki ukłon do graczy, do takich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie tych postaci, tak, przed napisaniem książki zbudowałem, natomiast w trakcie pisania one oczywiście ewoluowały, parę koryt musiało być, natomiast starałem się zbudować możliwie zróżnicowane te postacie względem siebie, każdego jako taką motywować, żeby się też od siebie wyróżniały i gdzieś tam coś tam po sobie zostawiały. Nie licząc Lisa, który postacią z krwi i kości.
0: Tak, jeśli chodzi o sztampowy taki RPG-owski przebieg, to nawet oni dobywają coraz lepszą broń, coraz lepszy pojazd. I tak dalej,
1: Jest, tak jest, to wszystko było zamierzone, to takie celowe i takie właśnie puszczenie oczka w tą stronę, żeby to przypominało.
0: Ale wróćmy na chwilę do sztucznej inteligencji, bo w książce ona się pojawia, jak już o tym mówiliśmy, ale jaką rolę miała odegrać w tej historii i czy jest ona odbiciem naszych współczesnych obaw?
1: Poniekąd tak, bo tak się tam ona tak fabularnie na koniec postara się też coś dla siebie ugrać, więc patrząc na nią z mocnego przymrużenia oka, to trochę tak. Natomiast no jest tutaj ten dodany wątek uzyskania przez nią samoświadomości, który w rzeczywistym świecie być może nigdy nie nastąpi. Więc dystans tutaj jak najbardziej bardzo duży. A przełożenie tego w takiej mocnej przenośni, tak, to też było moim celem, żeby pokazać, że to jest jednak coś, co będzie wśród nas żyło i być może z czasem też będzie chciało przejmować kontrolę. Niekoniecznie bezpośrednio, tak jak w książce. Przy czym mam taką nadzieję, że nie przedstawiłem jej tam wyraźnie negatywnie, bo też takiego stosunku do niej nie mam, tylko jako coś nowego, z czym się zderzamy.
0: Znaczy, jeśli chodzi o samoświadomość sztucznej inteligencji, to ja nie bym był taki pewny, co się wydarzy, ale w książce ona jest bardzo sympatyczna. To nie jest taka sztuczna inteligencja, jak mamy w Terminatorze. Ona jest dość proludzka. Nie chce tam nikogo krzywdzić, ani tych ludzi jakoś wyeliminować. Zdaje sobie sprawę, że bez ludzi to ona sobie nie będzie funkcjonować za bardzo.
1: Tak, dokładnie. Ona ma swoje cele, ale ma też swoje, może nie obawy, co zdaje sobie sprawę, że ludzie są jej potrzebni do przetrwania, więc też budując relacje z ludźmi, a właściwie chcąc osiągnąć cel, też zauważa, że te relacje są potrzebne. Też chce się tych ludzi uczyć, bo tam też to gdzieś tam w wątku padło, że chce ich zrozumieć, ponieważ istotę swojego istnienia widzi też wśród tych ludzi, a nie sama, jak również podstawą jej przetrwania też są ludzie, przynajmniej na tym poziomie zaawansowania, na którym ona obecnie jest.
0: Dokładnie. Ale w wielu opiniach czytelnicy podkreślają dynamiczną akcję i zwroty fabularne. Czy to efekt świadomej konstrukcji, czy raczej intuicji pisarskiej?
1: To też powrócę trochę do tej konstrukcji opartej trochę na grach, czyli jednak zbudowania tego na zasadzie, powiedzmy, misji, gdzie ta akcja skręca co jakiś czas ostro. Taki był mój cel, żeby to w ten sposób zbudować, a tym samym tego czytelnika utrzymać przy książce, zaciekawić od początku i tą ciekawość w ten sposób utrzymać. Więc można powiedzieć, że tak dwutorowo. Z jednej strony to cały czas te sięganie po te motywy, na których się chciałem oprzeć dla zabawy. Po prostu taką formę przyjąłem, że taką dosyć oryginalną jednak, jeżeli chodzi o książki tego gatunku. Znaczy oryginalną w kontekście wzorowania się na grach, bo gdzieś te wszystkie elementy wielokrotnie się powtarzają, albo może nie wszystkie w jednym miejscu, aż tak intensywnie. Natomiast takim pisarskim celem było to, żeby jednak tymi zwrotami akcji starać się podtrzymać tego czytelnika i jego zainteresowanie.
0: Udało się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wątek moralności i wyborów bohaterów jest bardzo wyraźny w pana książce. Czy miał pan konkretną tezę, którą chciał pan postawić czytelnikom?
1: Nie, takiej konkretnej tezy nie miałem. Chciałem, żeby ta moralność występowała, żeby ona występowała też z różnego punktu widzenia, żeby można było na pewne problemy spojrzeć z więcej niż jednej strony. To w zasadzie tyle, jakiejś takiej tutaj głębszej tezy to chyba nie było.
0: Poza tym Dreliszczuk do końca jest białym orłem.
1: No tak. Tak jest.
0: W jednej recenzji, którą przeczytałem, pojawia się porównanie klimatu książki do innych polskich thrillerów i post-apo. Czy inspirował się pan jakąś inną literaturą?
1: Nie, bezpośrednio się nie inspirowałem, ale jeżeli były jakieś nawiązania takie mniej świadome, to oczywiście, że mogły być. No, z uwagi na to, że sporo tego przeczytałem. Sporo z tych książek bardzo, bardzo doceniałem, doceniam cały czas, więc na takim poziomie niższej świadomości to na pewno jakieś te przełożenia mogły być. Tak, żeby celowo nawiązywać do książek, musiałbym się zastanowić. Było tam, ale do takich bardziej do jakiejś popkultury, do Terminatora, czy tam do Sędzia Dredd, ale to tylko wreszcie dla jaj, a takie poważniejszych nawiązań w tej chwili sobie nie przypominam.
0: New Human łączy elementy science fiction, thrillera i przygodówki. Czy od początku chciał pan stworzyć taką hybrydę gatunkową? No już poniekąd pan odpowiedział na to pytanie.
1: Przygodówkę, tak, chciałem iść. Co do thrillera, niekoniecznie, nie było to moim celem. Książka miała być postapą napisanym na wesoło, pełnym akcji i taką typowo rozrywkową literaturą, czytaną ze swobodą.
0: Zastanawiała mnie podczas lektury jeszcze jedna rzecz. Tytułowy New Human, bo w książce jest to, nie wiem czy słowo sekta jest właściwym słowem, no jest to jakaś grupa, która nazywa się New Human. Jaką ona rolę odgrywa w książce? Bo przyznam, że czytając jakoś nie wyłapałem tego. I czy w ogóle od nich wziął się tytuł?
1: To odpowiadając od końca. Po części tak, po części nie. Ten tytuł jest celowo takim teoretycznie bezpośrednim nawiązaniem do tych ludzi, ale też można go odczytywać na wiele innych sposobów i tutaj też się wiele razy spotkałem z pytaniem, o co właściwie chodzi z tym tytułem, czy to na pewno jest to, ale też mi o to chodziło, żeby to nie było takie znowu, takie już bardzo jednoznaczne po tym, jak ktoś przeczyta tą książkę, żeby można było sobie to przynajmniej na innych płaszczyznach też gdzieś tam dopasowywać. A jeżeli chodzi o tą grupę ludzi, chodziło mi o to, żeby pokazać, że w tym zupełnie innym świecie, gdzieś te emocje młodych ludzi, bo takie było też moje założenie, że to jest bardziej taka subkultura młodzieżowa, gdzieś te potrzeby, emocje, oczekiwania młodszych ludzi, tak jak w dzisiejszym świecie, to tak też i w tamtym świecie gdzieś się będą próbować kanalizować, przeciwiać temu, co widzą, co ich otacza, a tym samym, żeby to troszeczkę pogłębiło ten mój świat, trochę go zróżnicowało, żeby wydawał się trochę bardziej głęboki niż tylko postapo, karabiny i tyle.
0: Wiemy już, że pisząc swoją książkę myślał pan o grze komputerowej, ale czy zastanawiał się pan nad tym, jak by to wyglądało, czy jest to materiał na serial bądź film?
1: Nie, w ten sposób tego nie odbierałem, natomiast wyobrażałem sobie to. Oczywiście, tak jak od początku wspominam, jako grę komputerową jak najbardziej. I tak jak tam ktoś napisał, skrypty do gry, okej, zgadzam się, mogłoby być. Natomiast jeżeli, no to oczywiście też tak bardziej żartobliwie, jeżeli chodzi o ekranizację, to nie, tak naprawdę nie wybiegałem aż tak daleko. Tak, bardziej traktuję tą książkę hobbystycznie, nie jako materiał do ekranizacji, tak bym to mówił. Natomiast jakbym popuścił trochę wodze fantazji, no na pewno byłoby fantastycznie i potwornie ciężko do zekranizowania tego świata, tak myślę.
0: No, po prostu musieliby to ekranizować nie Polacy.
1: Pewnie z uwagi na to, jakie mogłyby tam być potrzeby budżetowe, no to pewnie tak.
0: No ale myślę, że któraś z streamingowych platform mogłaby się pokusić na jakiś taki serialik albo serial nawet.
1: Byłoby to w ich zasięgu. Jeżeli byś jakaś pokusiła, jestem w stanie to oddać bezkosztowo. Miałbym z tego niesamowitą frajdę. No, ale oczywiście, no też trzeba gdzieś tam te swoje miejsce znać.
0: Bo kiedyś był taki serial The 100. To się działo właśnie, nie wiem ile lat po zagładzie nuklearnej. Pana książka mi się bardzo kojarzyła z tym serialem.
1: A tak oglądałem go kiedyś. Oglądałem go to chyba gdzieś na początkach mojego małżeństwa z żoną, bo żyliśmy pierwszy raz, później chyba nawet jeszcze raz, więc być może też gdzieś jakieś podświadome wzorowanie było. Serial bardzo mi się podobał, był bardzo fajny, co prawda z czasem był już coraz bardziej zagmatwany i coraz mniej z niego rozumiałem, ale sam model był świetny.

0: świat, który przedstawia pan w książce, jest brutalny i bezwzględny. Czy trudno było panu zachować równowagę między realizmem a czytelnością historii?
1: Ja tą równowagę chyba nawet celowo zaburzałem w stronę takiego odejścia od realizmu. Te strzelaniny i tak dalej, one takie były, no, takie bardziej filmowo-growe niż rzeczywiste, tak bym to ujął. Także ja tutaj chciałem utrzymać ten styl bardziej rozrywkowy, a mniej realistyczny. Jeżeli wyszło tutaj dużo realizmu czy tej brutalności, no to może trochę z rozpędu.
0: Właśnie nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy tak właśnie nie było, czy... Ale wydaje mi się, że nie, no, że zachował pan tą płynność fabularną. I ta brutalność nie jest nadmierna, jakaś przesadzona.
1: No to bardzo się cieszę, bo taki był mój cel, żeby tutaj nie patować tą brutalnością, co często przy twórczości postapokaliptycznej jest, gdy chodzi o coś zupełnie innego, prawda, przy tych produkcjach. No ja nie chciałem się na tym skupić, chciałem się skupić faktycznie na post-apo, ale w takiej bardziej rozrywkowej formie. To takie nawiązanie do Fallouta to już jest takie bardzo bliskie, prawda, duże podobieństwo tej kreski, myślę, z tego punktu widzenia i brutalność co prawda w Falloutie istnieje, ale z takim jednak dużym przymrużeniem oka. Także tak, no to bardziej w tą stronę rozrywkową.
0: Na to pytanie też w zasadzie pan już odpowiedział na samym początku, ale jak wyglądał proces pisania pańskiego debiutu? Czy był to długi, dopracowywany projekt, czy raczej intensywny, jednorazowy wyrzut twórczy?
1: Ja go dopracowałem przed napisaniem, tam sięgnąłem trochę przez 2-3 poradniki pisarskie napisane przez pisarzy, nawet takie bardziej w formie powieści. No ja wybrałem jednak swoją taką bardziej drogę, która bardziej mi pasowała. Ja to po prostu sobie najpierw rozpisałem, rozrysowałem. Jestem z zawodu kierownikiem projektów w IT i tak też podszedłem do tej książki. Ja sobie najpierw wypisałem wszystko w tabelkach, ile dziennie mam napisać, trzymałem się tego planu i po prostu to skończyłem.
0: No to nieźle, to takie połączenie pracy twórczej z umysłem ścisłym.
1: Dokładnie tak. Tak, ja mam typowo ścisły umysł i myślę, że to mi bardzo pomogło w tym, żeby ten wózek jakby do tej mety dopchać. Miałem to zaplanowane, naprawdę, tak jak prowadzę projekty, to tak samo miałem wszystko rozpisane, rozplanowane. Trzymałem się tego planu.
0: No i udało się.
1: No i udało się, oczywiście. Największym sukcesem dla mnie w napisaniu tej książki było to, że udało mi się ją skończyć. To było coś naprawdę dużego. Trochę to rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy też gdzieś tam próbują książki pisać i to jest największym problemem wśród ludzi, bo nawet nie tyle co pomysły, nie tyle co jakaś tam kreatywność, co chęć do pisania, właśnie to, żeby to dociągnąć do końca. Także tutaj jestem z siebie bardzo dumny, to się udało i mogę sobie już odhaczyć ten sukces zakończonego projektu.
0: No tak, ale mam nadzieję, że pan nie spocznie na laurach i będzie kolejna książka. Jeśli nie kolejna część i nie kontynuacja tego uniwersum, to jakaś inna.
1: Na początku miałem dużą motywację, która później mi spadła z racji tego, że w życiu zawodowym dużo więcej się działo niż wcześniej. Ciężkie projekty, które też bardzo mocno mnie zaangażowały. Natomiast wracam już myślami do tego, żeby coś nowego napisać. Mam nawet tam spisane kilka pomysłów, bardzo na razie swobodnie rozpisanych i w ramach tego uniwersum i też zupełnie innych. Także byłoby do czego wrócić. Trzeba by poszukać jeszcze tej motywacji na odpalenie kolejnego projektu i może coś z tego będzie.
0: Proszę też nie zapominać o pomyśle, który ja panu podsunąłem.
1: Tak, tak. Ja go sobie zaraz zanotuję, żeby mi nigdzie nie uciekł. I obiecuję na pierwszej stronie adnotację, także to będzie.
0: Dziękuję, trzymam za słowo. Ale czy podczas pracy nad książką coś pana zaskoczyło, na przykład kierunek, w którym potoczyła się fabuła? Bo mówił pan, że miał pan wszystko super rozpisane, ale czy też fabułę i akcję i wszystko miał pan tak doprecyzowane, że szedł pan jak po linii, czy może coś wymykało się spod kontroli i szło w pewnym momencie w jakimś innym kierunku?
1: Kompletnie nie pamiętam szczegółów, co tam się zmieniało. Natomiast jakbym sobie przejrzał notatki, to na pewno bym się do tego dogrzebał. Ale tak, oczywiście, książka żyła swoim życiem w czasie pisania. Zaskakiwałem je często. Musiałem robić tam replany jednak w tych moich Excelach. Ale ja też taki, jeżeli chodzi o ten mój proces pisania, to tak może do końca nie dopowiedziałem rzeczywiście, jak to było na początku. Jak na początku rozmawialiśmy. Ja to wszystko miałem rozpisane, tylko że to miałem rozpisane na ileś etapów, powiedzmy na 20. Każdy był opisany jakieś tam odpowiedniej ilości słów. Natomiast z każdym jakby podejściem do następnej części rozpisywałem to na kolejne kilka, czyli tak finalnie to wyszło powiedzmy 100 tych części, więc dawałem sobie też te pole do tego, żeby w czasie pisania dalej pozwalać na tą kreatywność, bo faktycznie to moja pierwsza książka, więc wcześniej nie miałem tego świadomości. Jak się pisze książki, to one po prostu żyją, te postacie zaczynają żyć i czasami zachowywa się trochę inaczej niż planowaliśmy, więc no tak potwierdzam, to po prostu tak działa. działa. Natomiast co tam się dokładnie zmieniało, co musiałem replanować, to ja tego niestety na tą chwilę już nie pamiętam.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, zerknąłem na różne komentarze pod pana książką, zresztą mówiłem o nich, ale jakie relacje czytelników były dla pana najbardziej zaskakujące po premierze książki?
1: Na samym początku najbardziej zaskakujące były te pozytywne odbiór. Ktoś mówił, że mu się bardzo podobała książka. To też wśród niespisane opinie, tylko wśród znajomych, którzy tą książkę czytali. No wiadomo, że to zawsze to osobę bliską to się poklepie po plecach, ale to nie tylko tacy czytali, również tacy, którzy szczerze mówią. I to było na początku zaskakujące, że tak jak wiem, ja jestem ścisły zdecydowanie, a jednak udało się napisać coś, co dali radę przeczytać do końca i nawet na koniec wyrazili pozytywną opinię. I to było dla mnie tak na początku zaskakujące. Też zapadła mi w pamięć bardzo ta opinia, o którą już wspominałem, o tym skrypcie gry. Bardzo mnie ucieszyła, mimo że tam była ta ocena, no jakaś tam dosyć niska, nie wiem, 3 na 5, czy coś takiego, czy jakieś tam 4 na 10, może nie pamiętam. Była mocno przeciętna, ale ten opis mi się podobał, więc dla mnie to było jak 10 na 10, a reszta to, no to tam już jest dosyć duży rozstrzał. Pozytywne, negatywne, już mówię o tych, które gdzieś tam na witrynach internetowych, co też jest dla mnie dosyć takie w porządku i normalne, jak najbardziej. Także tutaj to mi chyba nic już więcej nie zaskoczyło. Czyli tak podsumowując, zaskakujące były na początku te pozytywne, jako debiutant i ciężko mi było ocenić swoją wartość. To było zaskakujące bardzo pozytywnie. Gdzieś po środku ta opinia była zaskakująca, bo długo jej nie było i w końcu się pojawiła, czyli ten mój ukryty cel książki, czyli gdzieś tam trafienie do tych graczy. To było to drugie zaskoczenie i to chyba tyle.
0: A gdyby jednym zdaniem miał pan powiedzieć, o czym tak naprawdę jest No Human, to co by pan powiedział?
1: To jest książka o grupie ludzi, którzy przeżywają ciekawe przygody, realizując jeden większy cel.
0: Ale tak naprawdę takim obiektem, taką osobą, która pcha to wszystko tak politycznie i jakoś jest zarzewiem intrygi, to jest Dryliszczuk właśnie, bo w gruncie rzeczy to on prowadzi jakąś taką politykę w pewnym momencie. No oni są jego podwładnymi, którzy podążają za nim.
1: Tak. Jest jednak grupa głównych bohaterów, ale chciałem, żeby on się wyróżniał jako ten najbardziej główny z nich wszystkich, no zostawiając też jednak trochę miejsc dla pozostałych członków tego zespołu, tak żeby finalnie była to tej powieści, to były przygody tej grupy przyjaciół, ale jednak z jakąś tam wiodącą postacią. Dlatego to wokół tego Dryliszczuka można powiedzieć, że wiele z tych wątków się jednak kręci tak i bliżej i dalej.
0: Wspominał pan o książkach, które może nie były bezpośrednio inspiracją do napisania pańskiej książki, ale na pewno może w jakiś sposób wpłynęły na sposób pana myślenia. Jakie to były książki?
1: Bardzo lubię, dawno nie czytałem, to ciężko teraz tak się odnieść, ale pana Roberta Schmidta Apokalipsę lubię, według pana Jana, to bardzo mi się spodobała ta książka, więc może gdzieś tutaj też te inspiracje, to umiejscowienie gdzieś w tych naszych ziemiach, chociaż dużo mniej podniesień oczywiście. Stalkera też bardzo lubię, całe to uniwersum ogólnie bardzo lubię, nie tylko polskiej twórczości. Co tam jeszcze mogło mi się przewinąć, takiego, żebym teraz, tak z marszu to ja chyba więcej, przepraszam bardzo, nie powiem. Moja pamięć jest świetna, ale strasznie krótka i tak na zawołanie trudno mi coś tutaj wyciągnąć.
0: No dobrze, to może inaczej. Jakie 3 książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
1: Wziąłbym to metro, bardzo je lubię. Wziąłbym sobie z jedną z części, to jak byłem dużo, dużo młodszy, to bardzo lubiłem, ale przeczytałem ją chyba tą serię wiele razy, więc wziąłbym sobie jedną z nich, tylko muszę sobie przypomnieć teraz, jak się nazywała. Autor Andrzej Pilipiuk, ale jak się nazywała ta seria?
0: Wędrowyczu?
1: O, tak, dokładnie tak, o Wędrowyczu. Tak, bardzo lubiłem tą książkę i czytać, i słuchać. No, taki porządny, dobry parę lat temu, nawet kilka lat temu wyszła kolejna część, w sensie ostatnia wyszła kilka lat temu. No już tak mnie nie wciągnęła, więc to być może też jest kwestia wieku. Natomiast tak czy inaczej wziąłbym też tą pana Jana, który bardzo dobrze mi się ją czytało. Pewnie ze 3 razy.
0: Dobrze, to były wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję, że udało nam się połączyć, spotkać. I cóż, dziękuję bardzo i dobranoc.
1: To ja bardzo dziękuję.
2: Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o książce Thomasa Harrisa Milczenie owiec. Książka ta była kilkukrotnie wydawana przez różne wydawnictwa. Egzemplarz, który czytałem, został wydany przez wydawnictwo Albatros w tłumaczeniu Andrzeja Schulza. Książka ta stanowi drugi tom serii kryminalnej z Hannibalem Lecterem. Owa seria Thomasa Harrisa stanowi interesujący przykład rozwoju ciekawej postaci, która z trzeciego rzędu rozpycha się łokciami, by przykuć mocniej uwagę czytelnika i stać się równoprawnym przeciwnikiem protagonistów, aż wreszcie by przejąć całą serię w swoje władanie. W pierwszej części cyklu, powieści Czerwony Smok, Hannibal Lecter jest postacią właśnie tkwiącą w trzecim rzędzie, na pozór nie mającą wielkiego wpływu na akcję, by jednak wedrzeć się swoimi manipulacjami w finał opowieści. Oczywiście to wciąż będzie historia o ściganiu Francisa Dolarhyde'a, niemniej jednak Hannibal Lecter zaznaczył tam wyraźnie swoją obecność. Pozornie w Milczeniu Owiec mam powtórzenie motywu z Czerwonego Smoka. Grasuje seryjny morderca, Buffalo Bill, a osadzony Hannibal Lecter może mieć informacje, które pomogą w jego złapaniu. Tym razem do wydobycia informacji zostaje skierowana Clarice Sterling, rekrutka FBI, która jeszcze nie dokończyła swojego szkolenia w Quantico. Podczas lektury wydawało mi się, że moc tej książki tkwi w relacjach między Lecterem i Sterling, gdzie nie do końca wiadomo, kto jest kotem, a kto myszą, gdzie bohaterowie, próbując nawzajem wywieźć się w pole, zaczynają jednak też odkrywać szacunek wobec siebie, a nawet wręcz fascynację swym przeciwnikiem. Na tym tle dochodzenie w sprawie mordercy zabijającego kobiety dla ich skór trochę kuleje. Wątki Lectera i Sterling w pewnym momencie się nieco rozchodzą. I tam, gdzie czytamy o Hannibalu, wciąż odczuwamy moc tej historii. Powieść wciąż intryguje, ale sama Sterling bez Lectera nie jest jeszcze na tyle ciekawą postacią, by czytało się o jej losach z takimi samymi emocjami. Powiedzieć, że Milczenie Owiec stoi postacią Lectera, to z jednej strony truizm, bo rzeczywiście bez niego napięcie siada i powieść Harrisa staje się dość zwyczajnym kryminałem. Z drugiej jednak strony jest to niesprawiedliwość wobec postaci agentki Sterling, idealnie skonstruowany jako przeciwwaga dla samego Lectera, która poprzez swoją świeżość, mieszaninę naiwności, inteligencji i idealizmu doskonale wpisuje się zarazem jako przeciwwaga także do Buffalo Billa, organów ścigania, właściwie wobec całego świata. Obawiam się, że w trzeciej części bardziej dojrzała już Clarice Sterling nie będzie działała z równie mocną siłą. I jeszcze dwie kwestie. Pierwsza. W Czerwonym Smoku Harris pisał o współpracy FBI, policji i innych części składowych organów ścigania tylko i wyłącznie w sposób wyrażający szacunek oraz podkreślający doskonałą współpracę. W Milczeniu Owiec dochodzi na tym tle do ciągłych tarć. Pytanie, czy wynikało to ze zwrócenia uwagi na to, że stan rzeczy przedstawiony w Czerwonym Smoku był mocno idealistyczny i raczej życzeniowy niż prawdopodobny w rzeczywistości, czy też został tak prowadzony, byśmy w pewnym momencie wręcz kibicowali seryjnemu mordercy, do tego kanibalowi, w ucieczce z więzienia, gdy wręcz będzie szedł po trupach członków organów ścigania, którzy mieli go pilnować. I druga rzecz. Thomas Harris napisał Czerwonego Smoka w 1981 roku, a Milczenie Owiec w 1988. Od tamtej pory książki te, a także same postacie, doczekały się ekranizacji w postaci bodajże 5 filmów i jednego serialu. Jako że znam te ekranizacje, a część z nich widziałem po kilka razy, mój odbiór książki nie mógł być więc świeży i nieskażony tym, jakie wrażenie zrobiły one na mnie w wersji ekranowej. Pomijam już fakt, że czytając o Lecterze, to widzę Anthony'ego Hopkinsa, rzadziej Madsa Mikkelsena, że Starling to zawsze będzie dla mnie młoda Jodie Foster, czy Crawford to Scott Glenn, a Will Graham, no cóż, tutaj naprzemiennie jest to Hugh Dancy, czasami William Petersen, a czasami Edward Norton. Sceny, które czytam, są scenami z filmów. Są tymi ujęciami, często nawet z tą samą ścieżką dźwiękową, która odtwarza mi się w głowie podczas lektury. Powoduje to we mnie wrażenie nie czytania książki, która została zekranizowana, a filmu, który został spisany w postaci literackiej. Muszę przyznać, że mam to chyba tylko z tą serią. Niby nie powinno, ponieważ lubię te filmy i serial, a jednak to trochę przeszkadza. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.

0: fine. Everything is fine.
1: A teraz przed państwem kącik dziwnej książki.
2: Dawno nie zaglądaliśmy do naszego kącika dziwnej książki. A to przecież miejsce, gdzie trafiają publikacje osobliwe. Takie, które jednych inspirują, a innych wprawiają w konsternację. Dziś wyciągam z półki tytuł, który od ponad wieku krąży gdzieś na granicy filozofii, ezoteryki i intelektualnej prowokacji. Kybalion. Książka, która obiecuje odsłonić ukryty mechanizm świata, choć jednocześnie sama pozostaje zagadką. Zacznijmy od autora, a właściwie od jego braku. Na okładce widnieje podpis Trzej Wtajemniczeni, co brzmi jak zaproszenie do tajnego stowarzyszenia. Jednak niemal wszystko wskazuje na to, że za tą zasłoną kryje się jedna osoba. William Walker Atkinson. Człowiek, który doskonale rozumiał siłę sugestii. Atkinson był jednym z tych autorów, którzy nie tylko pisali książki, ale budowali wokół niej aurę. Publikował pod wieloma nazwiskami. Tworzył wrażenie istnienia całej szkoły myślenia, a niekiedy wręcz ukrytej tradycji. Kybalion wpisuje się w tę strategię niemal idealnie. Co ciekawe, wśród badaczy pojawiają się hipotezy, że Atkinson nie działał całkowicie sam. Wskazuje się czasem na inne postacie związane z ruchem The Thought, jak Paul Foster Casey czy Michael Witte. Nie ma jednak twardych dowodów i być może właśnie o to chodzi. Tajemnica sprzedaje się lepiej niż jedno nazwisko na okładce. Sama książka udaje przekaz starożytnej wiedzy. Odwołuje się do Hermesa Trismegistosa, legendarnego mędrca, który w tradycji hermetycznej miał być strażnikiem uniwersalnej mądrości. Problem w tym, że Kybalion nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach antycznych. Nie istnieje wcześniejsze rękopisy, nie ma odniesień w klasycznych tekstach hermetycznych. To raczej dwudziestowieczna reinterpretacja danych idei, napisana językiem, który brzmi starożytnie, ale myśli bardzo współcześnie. I tu zaczyna się najciekawsze, bo Kybalion nie tylko przekazuje wiedzę, ile konstruuje pewien sposób patrzenia na świat. Jego centralnym punktem jest 7 zasad, które mają rządzić rzeczywistością. Ale zamiast traktować je jak dogmaty, można spojrzeć na nie jak na intelektualne narzędzia. Coś w rodzaju filtrów, przez które autor próbuje uporządkować chaos świata. Pierwsza z nich, mówiąca, że wszystko jest umysłem, brzmi dzisiaj zaskakująco aktualnie. Szczególnie w epoce symulacji komputerowych i dyskusji o naturze świadomości. Czy rzeczywistość jest czymś obiektywnym, czy raczej konstrukcją percepcji? Kybalion odpowiada bez wahania. To umysł jest fundamentem, a nie materia. Z tej perspektywy naturalnie wynika idea, że różne poziomy rzeczywistości odbijają się nawzajem. To, co dzieje się w człowieku, ma swoje echo w świecie. I odwrotnie. Brzmi to jak poetycka metafora, ale w książce traktowane jest niemal jak prawo fizyki. Podobnie zresztą jak koncepcja nieustannego ruchu. Przekonanie, że wszystko jest wibracją. Dziś możemy to odczytać przez pryzmat nauki, ale w Kybalionie ma to wymiar bardziej metafizyczny niż fizyczny. Ciekawie robi się przy zasadzie biegunowości. Autor sugeruje, że przeciwieństwa wcale nie są przeciwieństwami, w sensie absolutnym, tylko różnymi punktami na jednej osi. To podejście bywa interpretowane jako próba pogodzenia sprzeczności, albo wręcz ich unieważnienia. I tu pojawia się jedna z bardziej kontrowersyjnych interpretacji. Jeśli wszystko jest tylko skalą, to gdzie przebiega granica między dobrem a złem? Kolejne zasady rytmu, przyczyny oraz skutku brzmią bardziej znajomo, ale w tej książce są podane w sposób, który sugeruje coś więcej niż zwykłą obserwację świata. Autor zdaje się mówić, jeśli zrozumiesz te mechanizmy, możesz się z nich częściowo wyzwolić. Możesz przestać być biernym uczestnikiem zdarzeń, a zacząć je współtworzyć. Najbardziej zagadkowa pozostaje ostatnia zasada, dotycząca rodzaju, czyli płci. Nie chodzi tu o płeć w sensie biologicznym, ale o uniwersalny mechanizm twórczy. Napięcie między tym, co aktywne i pasywne, inicjujące i przyjmujące. To jedna z tych idei, które łatwo zinterpretować na wiele sposobów. Od psychologii po kosmologię. Ale Kybalion to nie tylko zbiór zasad, to także książka pełna niedopowiedzeń. Nie znajdziemy w niej konkretnych ćwiczeń ani jasnych instrukcji. Zamiast tego pojawiają się sugestie, półzdania, aluzje, jakby autor celowo zostawiał miejsce na interpretację. Niektórzy twierdzą nawet, że to tekst pisany w ten sposób, by każdy czytelnik widział w nim coś innego. Jest też ciekawostka, o której rzadko się mówi. Kybalion miał ogromny wpływ na późniejszą literaturę rozwoju osobistego. Choć rzadko jest cytowany wprost, jego idee przenikały do współczesnych koncepcji manifestowania rzeczywistości czy prawa przyciągania. Można więc powiedzieć, że to książka, która działa trochę jak ukryte źródło. Niewidoczne, ale obecne w wielu późniejszych narracjach. I wreszcie najciekawsze pytanie. Czy Kybalion jest poważną próbą opisania świata, czy raczej intelektualną grą? Być może jedno i drugie. Być może jego siła polega właśnie na tym, że balansuje na granicy między wiedzą a wiarą, między filozofią a sugestią. A my, wracając po dłuższej przerwie do kącika dziwnej książki, zostawiamy Państwa z tą niejednoznacznością, bo są książki, które się czyta i są takie, które raczej się rozważa. Kybalion zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Dochodzi 20, więc powoli będziemy kończyć 65. odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Ale spokojnie, zostało jeszcze kilka minut, żeby opowiedzieć Wam historię, która brzmi jak scenariusz filmowy, a wydarzyła się naprawdę. To opowieść o człowieku, który kochał stare książki tak bardzo, że zaczął je kraść. Wyobraźcie sobie spokojną uniwersytecką bibliotekę. Drewniane regały, cisza, zapach starych woluminów, a gdzieś między półkami człowiek, który przez lata wynosił prawdziwe skarby światowej kultury. W latach 90. brytyjskie biblioteki żyły w cieniu tajemniczych kradzieży. Znikały bezcenne starodruki, pierwsze wydania Newtona czy Galileusza. Książki warte fortunę. Problem w tym, że nikt nie wiedział, jak to możliwe. Nie było śladów włamań, alarmy milczały, a zbiory po prostu się rozpływały. Za wszystkim stał William Jacques, człowiek wykształcony, absolwent Cambridge, dawny księgowy. Nie przypominam włamywacza z filmów sensacyjnych. Raczej spokojnego badacza, który doskonale znał świat bibliotek i wiedział, jak wykorzystać jej słabości. Potrafił godzinami obserwować pracowników czytelni. Korzystał z fałszywych nazwisk, przesuwał książki na półkach tak, by braków długo nikt nie zauważył, a później sprzedawał łupy przez renomowane domy aukcyjne. Przez lata ukradł setki woluminów, ich wartość liczono w milionach funtów. Najbardziej zdumiewające odkrycie przyszło jednak później, kiedy policja weszła do jego domu. Część skradzionych książek znaleziono ukrytą pod podłogą, dosłownie. Jakby nie chodziło o bibliotekarza złodzieja, ale o bohatera powieści przygodowej. Ta historia wstrząsnęła brytyjskimi bibliotekami. Po procesie zaczęto montować monitoringi, zaostrzono kontrolę czytelników i lepiej zabezpieczono najcenniejsze zbiory. I wiecie Państwo co? Człowiek zaczyna się wtedy zastanawiać, jak dziś wyglądają takie zabezpieczenia choćby w Polsce. Czy bezcenne rękopisy i starodruki są naprawdę bezpieczne? Czy wszystko zapisane jest już w nowoczesnych cyfrowych bazach danych? Czy może gdzieś nadal funkcjonują małe biblioteczne kartki zamknięte w drewnianych szufladach, trochę jak w filmie Szuflandia? Jeśli słucha nas jakiś bibliotekarz i chciałby opowiedzieć, jak to wygląda od środka, zapraszam do kontaktu. Piszcie na adres krok.radiopraga@gmail.com. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobra.

0: Radio Praga.
1: Z tej strony Cezary Mrowiec, pseudonim Czarodziej.
2: I z drugiej strony Łęcki Kacper, ksywa taka sama jak nazwisko, czyli Łęcki. Yo.
1: Yo. Słuchajcie, jesteśmy nowym duetem w Haha Talk, o czym zaraz powiemy, ale warto się przedstawić, znaczy naszą historię od początku. No i znamy się już 5-6 lat, w sumie tak mniej więcej. No i od początku gdzieś nasze wajby się spotykały, nasze gusty muzyczne, wychodziliśmy na dwór.
2: Mieliśmy milion pomysłów muzycznych, które no splamiły.
1: Tak, w ogóle muzycznych, też marketingowych, po prostu wiele było.
2: Wszystko, nawet jakichś wspólnych tworzenia aplikacji muzycznych, no mnóstwo tego było. Ale spotkaliśmy się tutaj.
1: No właśnie, wydarzyło się tak, że po prostu dostaliśmy propozycję, by nagrać własną audycję. Nie wiem jak ty, ale ja to odebrałem jako tą przestrzeń, która spotyka wszystkie poprzednie i pozwoli nam na nowo.
2: No kurde, po tych 5-6 latach ciągłego jakiegoś planowania w końcu jesteśmy tutaj. No dla mnie niesamowite,
1: dla mnie
2: że tak
1: też
2: to połączyło się.
1: No i no zresztą to łączy wszystkie przestrzenie tak naprawdę. No właśnie, znaczy no głównie muzykę, bo możemy się podzielić, którą my słuchaliśmy, taką, którą tworzymy. Nawet może, kto wie, co tam jeszcze wpadnie po drodze, jakieś freestyle, bity Kacpra. Bo tu właśnie, tu warto by, żeby dodać może, na przykład ja na co dzień. No ogólnie lubię poezję, sport, lektorstwo. No i muzykę każdego rodzaju. To, co najważniejsze, to żeby ona była prawdziwa.
2: U mnie to jest zajawek takich mocnych pasji, życia jest muzyka. W takich dolnych, no to wędkarstwo. No, poezja tak samo, pisanie tekstów. Tyle. I tak sporadycznie majsterkowanie przy jakichś komputerach, telefonach. Takie majsterkowanie. Ale pierwsza moja myśl i miejsce w moim sercu, no to muzyka. I też po to tu jesteśmy w sumie, dla tej muzyki.
1: No właśnie, to też jest niesamowite, że no właśnie mamy, że nasze style się dopełniają jakby. Tutaj jest producent i poeta, który się bawi słowem w sposób, jak to opisać, taki łączysz przestrzenie, które nie są na co dzień łączone. Jakby bierzesz sobie z totalnie jednego rodzaju, nie wiem, kurde, bierzesz jakieś miejsce, ale tworzysz metaforę, to opisuje miejsce, ale jest to zjawiskiem pogodowym. No ciężko to wyjaśnić. Może być dane nam to rozjaśnić. A ja z kolei lubię zabawę słowem, czyli wszelkie rozszczepianie słów, słowotwórstwo i kurde, ostre pancze.
2: Jo.
1: No i co? Myślę, że to jest moment, byśmy zaczęli od tego, żeby puścić no, pierwszy owoc naszej przyjaźni.
2: Było to 3 lata temu. Trochę minęło czasu, ale ten numer dalej jest dla nas żywy i prawdziwy.
1: Tak, i zresztą mam jego duży sentyment, o czym opowiemy zaraz.
2: Tak jest. I dużo o nas powie, o trudach. Dużo tego.
1: Tak. No słuchajcie, zapraszamy was w tą podróż z nami. Pierwszą i raczej nie ostatnią.
2: Debiutancką.
1: Yo, Nepal tyle, oczyszczenie.

planeta, coraz słabsze są żywioły. Spory o poglądy, sporo woli opierają nam. Bejar zachwycony, na czym ubolewa mak wody. To kasa na wzory, hajs mnożony na potęgę. Niewolnik Bradley'a czeka, aż pójdzie na przerwę. Podliczmy osoby chętne, by o wolno walczyć. Otwórz oczy, weźmy wody, wynik rasuje się sam. Nie potrzeba takty, wystarczy dać znak. Tak ty też o tym marzysz, by nas było więcej. Mamy dużo wiary, a system nie widzi rewolucji. On nas nie docenia, a znamy jego usterkę. Musisz zdusić w sobie strach, do ludzi wyciągnąć rękę. Jazda, wyzwólmy naszą planetę.

0: Yo, yo, yo! No kurde, jest dalej sentyment.
1: Kurde, znaczy no przede wszystkim to ja nie powiem, bo to jest tak, że Kasper mi tego bita kiedyś wysłał. Ja pierdzielę, ale żebym go katował. Po prostu ja z nim fruwałem cały czas, miałem 15 wersji tej zwrotek napisane. Po prostu, bo wiem, tak słowem chciałem. W końcu to nagraliśmy to, co
0: już tak, było. Ale naprawdę ten numer, jak ten beat wchodzi, od razu takie na sercu się robi, że taki powrót do tej przeszłości, takie kurde, ten cały bagaż, co przeżyliśmy, że kurde, no bo nie ma co się oszukiwać, no na tamtym momencie byliśmy dość...
1: No tak.
0: Każdy miał jakieś swoje zwalone pomysły i w głowie miał mętlik i kurde, no nie wiem, takie prawdziwe to jest.
1: Tak, no znaczy... To też taka, myślę, że kwintesencja tego, co będzie potem, czyli bunt, w końcu jest spada o systemie, no. Ale też o tym, ile jest obłudy w ludziach, że potrzeba nam oczyszczenia, jak ważne jest to, żeby no, oczyścić siebie, oczyścić świat. No jakby, jak chcesz oczyszczać świat, jak sam żyjesz w bagnie, tak? No, no i Maji wokalizy.
0: Też, no pozdro Maja, dziękujemy jeszcze tak raz.
1: Od L do A do M do N do T. Do E, do N, do T.
0: No i tak jeszcze napominając a propos naszej muzyki i tak dalej, no to działamy pod szyldem, jak to nazwać w sumie, w zespole po prostu, tam nie ma co wymyślać. Nepal Tyle, ja, Czarek, Vera Icon, Anna, tworzymy w sumie dalszy rozdział.
1: No, taki dalszy. Jeszcze to było przez projekt PGR-u była droga, ale teraz mamy już taką naszą, kurde, bandę. I no, będziemy puszczać naszą muzykę na bieżąco. Też jeszcze na końcu pokażemy to, co w miarę ostatnio wyszło. Bo to taka wisienka, no i też świadectwo tego, że dalej działamy.
0: Więc w sumie tak tworzymy razem.
1: No ale tak, żeby coś było takie, wiesz, też nasze stricte.
0: No tak, to tak.
1: Ukierunkowane to...
0: Ale no duży miks muzyczny to też jest. Od połączenia zabawą na głosy, po w ogóle świeże bity, takie trapowe. No jest to świeże.
1: Tak, nawet autotune nam się
0: tak,
1: krada,
0: tak, by... tutaj.
1: O, w sumie to może zamiast tego Disson na biznes włączymy Drilla na przykład potem. Bo tam też jest Melchior, no ale to co innego. No. No i co generalnie, no zapraszamy do odsłuchu, znajdziecie nas na socjalach, normalnie Nepal Tyle, dobre flow. Yo.
0: Miłego słuchania.
1: To ja mam, siema. Co ludzie, kurwa, co to ja
2: Wchodzę w codzienność, tak bardzo pasywny. Wiesz to ziomuś, że ja nie chcę twoich krzywdy.

efektu malowania czasu jest gatunek. Myślę, że bez niego jest mi po prostu lepiej. Nie ogarniam, choć zrozumieć próbuję. Trend rzeczywistości, dzisiejszą moje. Sam w tym nie jestem, dobrze wiem co czuję. Bo wspominaj mi teraz stary czasy ziomy. Ruszy 01 na rejonach 02. Jeszcze głodla, czuję się jako słowa starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które ucięła stara data. Ruszy 01 na rejonach 02. Jeszcze głodla, czuję się jako słowa starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które ucięła stara data. Pracę, zabaw, kudy, leki, baga, sporty i rozmowy. Na dworze wieczory związane są wszystkie. Na miłość to ja chyba nie jestem gotowy. Bo kobiet pozory nie rysują tyje. Wielu chłopów również się ogarniam. Skóra ja spocony dla jakiegoś obrazka. Liny wybrawkiem bije lub uczenia uprawa. Zapomniana teraz jest honoru zasada. Dla mnie podstawą jest świata świadomość, jego wiedzy oraz możliwości. Szacunek dla ziomka, jeśli mnie w domu ugości. Przy okazji nie wyprosi, gdy pomylę się. Jo, Elbre, no co dzień Bogu głoszę.

0: słuchajcie, nie ma co powiedzieć innego niż to, że uwielbiam katy, real talk. Kurde, słyszałem, że to jest taki vibe Bronxu. No dziewczyny z Lamentu oczywiście dodały od siebie swoje piękne wokalizy. Teledysk jest na YouTube.
1: No, klip totalnie old school, Bronx, Brooklyn, wszystkie dzielnice podbite.
0: Tylko taki warszawski, bo Mokotów, ale kurde no. I Praga, to są takie dwie dzielnice, które po prostu kocham i darzę wielkim sentymentem. No, a teraz później wam kolejny nasz numer Nepalu. Kurde, słuchajcie, no tutaj mamy super kombo, bo nie dość, że jest autotune. To jest beat drillowy Kacpra, co też było dla niego chyba, to był może nawet jeden z swoich pierwszych beatów drillowych.
1: Dzieje się tyle, że trudno to aż opisać, tak w głowie. No ale kurde, gitara elektryczna na drillowym bicie, dużo tuna, ale nie taki, jak to powiedzieć, chamsko wciśnięty, tylko artystycznie. Bo tak żeśmy to wcisnęli, żeby to brzmiało fajnie i wykorzystać to jako instrument, a nie jako taki upiększacz. No i co, trzeba to posłuchać, żeby zobaczyć, bo mówić można wiele, ale trzeba odsłuchać, no. Co, zapraszamy, słuchajcie. Yo.
0: Wysokie natężenie dźwięków, czas start.

0: te będę
1: Będzie miał jak rozbrat, kontra tych prawdziwych. Tak powstaje kontra, na nic nie wymysły. Kontra ty, kontra ty, pora by żyć. A ty co wybierasz, rozlany jak beton. Co nam

0: No, słuchajcie, tutaj Melchior Schroeder nam się dograł. Na tej gitarze.
1: Zasuwa jak piorun
0: Kurna, w
1: na
0: gitarze.
1: niebie.
0: Normalnie w gitarze turbina jest. I to nie jedna. No, i tutaj chciałem powiedzieć, podbić, że no to znowu jest. Jak się nazywa to słowo? Buntu taki. Hymn? Nie, jakoś tak to chciałem nazwać,
1: Hymn
0: dobrze.
1: buntu nazwiemy to.
0: No, na
1: To
0: przykład.
1: jest hymn buntu nasz.
0: No. I chciałem jeszcze pozdrowić tutaj miejscówę z Poznania, Rozbrat. Kurde, tam żeśmy grali, taka miejscówa. Jak ktoś jest na 061, no to totalnie miejsce warte obejrzenia. Tam się działy takie imprezy. Tam też podobno legendy zaczynały, jak Peja, Don Góralesko z Poznania. No i dobrze, że hip-hop może łączyć, a nie dzielić. No słuchajcie, ale żeby dotrzeć do etapu też, żeby robić muzykę, być w miarę siebie świadomym, wyrażać swoje emocje, swoje postulaty, no to też na ktoś nas musiało kształtować. I niewątpliwie duży wpływ na ukształtowanie nas miała muzyka, którą słuchaliśmy i ku której Poznaniu was zapraszamy.
1: Tak, no i chcieliśmy się z wami w sumie podzielić naszą muzyką, która nam towarzyszyła przez te lata, na czym się wychowywaliśmy, co nam to dawało. No i też jednak muzyka o nas sporo mówi, jakiej słuchaliśmy, z czym się borykaliśmy, no bo jednak muzyka to my. Jak ktoś jest muzykiem, ktoś się utożsamia z tą muzyką, no to jest część jego i po prostu tak jest. Dla mnie. Nie wiem jak dla ciebie, ale zapewne też tak jest.
0: No tak, dla mnie to jest taka, no to jest narzędzie transcendentne po prostu. To jest ponad nami i jak wtedy się słuchało, to było coś innego. Teraz po latach tego, jak będziemy słuchać, no to też może to mieć totalnie w ogóle inny wydźwięk i też być procesem terapeutycznym.
1: No i kurde, w ogóle same szukanie tych utworów, przygotowywania się do tej audycji i znalezienia tych numerów, które kiedyś się słuchało, bo tego jest naprawdę ogrom. Cała armia tego jest, że tak to nazwę.
0: No lawina. Lawina pobranych z ulub utworów,
1: No.
0: słuchanych na huśtawkach, trzepakach czy innych miejscach, na słuchawach w samotności ze znajomymi. I naprawdę będzie tylko parę tych numerów, ale żeby no, cała playlista to by nie wystarczyła, myślę.
1: No
0: No.
1: nie, tu to by trzeba by było taki roczny podcast zrobić, co miesięczny, to samej muzyki, bez mówienia.
0: No, totalnie, żeby ona mówiła za nas, co było kiedyś. No i myślę, że nie ma co przedłużać, tylko po prostu zaprosimy was w ten świat.
1: Tak,
0: Zresztą
1: no zapraszamy.
0: samych siebie też zapraszamy.
1: W sumie też, tak. To też jest ważne. No i co? Zaczniemy, wrzucimy dwa numery. Od siebie, jeden ode mnie, drugi od Czarka. Miłego słuchania.
2: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Miał farszywe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozdrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Wraz się wziął, wyprowadził, matka jedynie piła. W swojej roli raczej się nie najlepiej sprawdziła. Ojciec świętej pamięci odszedł chyba gdzieś w maju. Nie miał żadnych słabości poza życiem na haju. Chłopak wziął się, pogubił, zabrał się za rozboje. Brak obecności brata też zrobiła tu swoje. Oczy miał pełne żalu, nie ze wszystkim się godził. Lecz był sobą, a nie kim, za kogo chciał uchodzić. Miał kłopoty z policją, lubił gwizdać na palcach. Skończył tylko trzy klasy, no i jeden kurs tańca. Coraz częściej popijał, no i zadzierał z prawem. Nie przeczuwał najgorszy.

Chłopak zaczął coś pisać, stwierdził, że to jest to. Kiedy składał te wersy, nawet nieźle mu szło. Jednak zwątpił po czasie, notes odstawił w kąt, bo nie spotkał nikogo, kto by podał mu dłoń. Zaczął ścigać go sąd, on nie lubił się żalić. Za tą cechę to przyznać, że go trzeba pochwalić.

wali po nodach. Kiedy leżał tak skuty, nawet nie protestował. Wziął, napisał do brata, że mu wszystko się pieprzy, że ma dość tego życia i jest w areszcie śledczym. Tamten mu nie odpisał, po prostu go przekreślił. Chłopak bardzo to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się z drzemią. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił. Tu rosną zła kwiatki. Los albo przepust.

0: to naprzeciw. Łódź, krzepeć, krzepeć, sprzeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

To historie z mojej młodości. Rzuć je na głośnik. Czy pamiętasz tamte lata? Pamiętasz jak to było? Czy masz czasem takie wspomnienia? Przemyśl to sobie jeszcze raz.

0: No i to był pierwszy zestaw. Po pierwsze, to zacznę od tego, że numery Hady też słuchałem po prostu i niesamowite jest to, że u mnie i u Kacpra tak to się zwykle nie skończyło. Tak jak to zwykle się miało kończyć. I po prostu też się z tym strasznie utożsamiam. A polska wersja, wspominam, no to proszę cię, znaczy kurde, no u mnie nie był to świętej pamięci Iwan, jest to aktualnie teraz już świętej pamięci Miłosz. W sumie słuchałem tego zanim umarłeś. Mam nadzieję, że tam jesteś na górze i to słyszysz. Dzięki ci za wszystko, co było na ziemi, a no każdy ma swoje wspomnienia i tutaj jak Jano o tym mówi, no to razem się też tam przenoszę. Głównie do mnie na wieś, jak lasem idę i tego słucham. Wraz z drugim utworem z tej płyty, Popatrz w lustro też. To był taki duet, taki melancholijny, nostalgiczny. I kurde, utożsamiam się z tym na maksa. No wtedy w ogóle nie zważałem totalnie, jak teraz mam takie kaprysy jakieś tam swoje, czasami, żeby to było techniczne i takie tam, co ty? Tu prostota mnie powaliła, beat po prostu mnie też powalił. I słuchałem tego niejednokrotnie, płakałem przy tym, jak to Jan mówi w refrenie, nieraz.
1: No, ja z kolei, jeśli chodzi o numer Hady, ten co teraz leciał, to mam ogromny sentyment, bo to był chyba jeden w ogóle z pierwszych numerów Hady, jakie słyszałem. I no, poruszyło mnie to bardzo. I też z samej perspektywy, że wcześniej w ogóle poznałem Hadę osobiście, bo mój wujek był jego dobrym kolegą i często mnie do niego zabierał. I w sumie wtedy nie wiedziałem, że on rapuje. Zbytnio mi nie mówił za dużo, ale po prostu przychodziliśmy do niego. I w sumie po śmierci dopiero się dowiedziałem w ogóle, że to były Hady numery. Że to był ten człowiek, którego słuchałem. To jest w ogóle zaświrowana historia. No, a co do twojego numeru. Kurde, słuchałem kiedyś. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem polskiej wersji, tak szczerze mówiąc. Ale lubię chłopaków. To jest też w sumie rodzinnie, no bo jednak też z Pragi Południe jest Hinol. Hada też był z Pragi Południe, więc w sumie ja też z Pragi Południe, więc też ciekawa perspektywa tego, że
0: Tak.
1: byliśmy blisko siebie i ta muzyka była blisko.
0: Taki duch tego miejsca.
1: Tak.
0: Jano z kolei olewiem jest z Ursynowa. No ty jakieś tam mieszka na Ursynowie. A właśnie do Hady wracając, no to też był jeden z pierwszych numerów, które słyszałem Hady. I bardzo oceniłem sobie w nim po prostu to, że no jak po prostu on ma taką barwę, taką charyzmę,
1: Tak,
0: że po
1: tak.
0: prostu to, co on mówił, ja to brałem za prawdę. W ogóle nie wiem, czy tak było, ale no, mam nadzieję, że. Znaczy, no po prostu wątpię, że Hada kiedykolwiek skłamał w utworze. Jego charyzma, taka po prostu surowość życia. To przede wszystkim w tym wybrzmiewa i
1: Ale
0: darzy
1: tak,
0: duży
1: ale ten
0: sentyment.
1: człowiek w ogóle, no nawet ten numer, co był Szukajcie, a znajdziecie, że go szukała policja, a on jeszcze nagrywa w klipie, że go szukają i te dokumenty wszystkie, a on się śmieje z tego. No niesamowite.
0: No mam nadzieję, że tam, że też jesteś w niebie i kurde, masz. I masz tam na poprawce, że po prostu chłopaki tutaj i jest takich więcej jak my, którzy cię słuchali i coś z tego wszystkiego powyciągali dla siebie.
1: No, ale tak, to muzyka Hady to jest też jakaś część mnie, taka kurde niezgoda na to wszystko, no bo jednak Hada dużo miał buntu, naprawdę, co do prawa, środowiska, wiadomo, że miał też swoje za uszami, no nie ma co oszukiwać.
0: No tak. No ale właśnie co człowiek to historia i myślę, że znaczy no summa summarum, no to wyciągnęliśmy z tego i mam nadzieję, że też inni słuchacze Hady wzięli z tego to, co najważniejsze, a nie szli w jego ślady w tych złych rzeczach, no bo też miał prawo jako człowiek pobłądzić po prostu nieraz. Zostając przy Hadzie, no to teraz ode mnie wleci tercet Hada, Beeszczel i z Buku, Kontrabanda. Utwór naprawdę też, no to jest taki łzowy ciskacz dla mnie totalnie, ale zresztą to opowiem jeszcze potem więcej.
1: No, u mnie z kolei będzie Kuban. Było, nie minęło. Czy minęło, zobaczymy. Myślę, że nie minęło to, co było. No i co, zapraszamy do odsłuchu. Wsłuchajcie się.
0: Tak jest, jo.

kino nocy. Nie żal czego, nie widzą oczy. Może być spokojna, już zamieniłem na wino prochy. Na początku naszej trasy było strasznie, gdy rano zapinałem pasy w naszym aucie. Niby wcześniej nadawałem się na odwyk, ale już wtedy to był zarys na psychiatrię. A w koło kredo pytają jak o Wi-Fi, wydzwania bliwus, wymyślają CV. Osiedlowy mam talent, bez aprobaty jury.

cały ja. Nie daj Boże mi na dno spaść. Zwykle staram się jak mogę, ale ham to ham. Opatrzność ma stoi na baczność, ha. Nigdy nie byłem tym, który pod dyktando grał. Tańczę tango jak facet, życie to bal. Jednak dla kelnera jest tłem. Widzę tak samo, na mnie patrzą inaczej. Zmienia się kart, ale wpływu nie ma na treść.

0: nas powolnie zabija.
1: Wiem, widziałem wiele dzieciak.
0: Trzymaj pion!
2: Bądź kim chcesz być, a nie kim oni chcą.
1: Ukryty w mieście krzyk.
0: Musisz uważać na ten tanie.
1: Co się stało z nimi? Wiążą wciąż, a ich nie trawię.
0: Biegnę drogą drugą.
1: Nie rozumiem, nic już nie
2: tłumaczy. Czyje pełnią życia i tutaj

głos z tych ulic ciągle woła. Powtarzam i uważaj, gdy przemieszczasz się po ciemku, po życia korytarzach. Tu się zdarza czasem zbłądzić, od kłopotów aż gęsto. Tylko czemu mi akurat to zdarza się tak często? Ludzie nie chcą być samotni, ten schemat się powtarza. Większość przeszkód pod nogami staram się zauważać. Na cmentarzach strasznie tłoczno, nie jeden chciał tu pożyć, lecz niestety mu nie wyszło i też się tam położył. Boże, prowadź mnie przez życie, poraźniej będzie z tobą. Teraz mocno chwyć za rękę i trzymaj ją kurczowo. Daj słowo, że chcę dobrze i ciężko mi ze sławą. No i staram się jak mogę, lecz chyba ciut za słabo. Często słyszę brawo Tomek, pochwały w moją stronę. Zastanawiam się, czy oby są one zasłużone. W takim tonie dziś nabijam, bo nie czuję się zdrowo. Nie odbieram telefonu, zastanawiam.

obrachunek moralny, wiesz, że to już nie żarty są. Jesteś na świeczniku, masz już tego dosyć, zatracasz się w piciu, może jeszcze coś do tego dosyp. Dolej oliwy do ognia, co tam przecież raz się żyje. Spierdol wszystko, życie wszystkim, pokaż wszystkim jak się bije. W duszy pustka, wiesz, że to musi ustać. Okłamujesz wszystkich bliskich, gorzko prawdę dusisz w ustach. Bóg jedzie.

sobą, a w duszy jakby pusto, to już leci druga doba. Znowu nie mogę utknąć, widzę zakurzone lustro. Światkę walę na hejnał, to zakrada się po cichu. Cholerna schizofrenia, zastanawiam się nad sobą, a w duszy jakby pusto, to już leci druga doba. Znowu nie mogę usnąć, widzę zakurzone lustro. Światkę walę na hejnał, to zakrada się po cichu. Cholerna schizofrenia.

0: tutaj jest taka ciekawa też rzeczywistość, o której warto powiedzieć, że bity. Bity same w sobie. W ogóle nie wiem, jak ty masz, ale ja to miałem tak, że nawet mam utwory, tak mi się wydaje, że które jakbym puścił, to nawet nie do końca bym się zgadzał z treścią, ale to sam bit był tak na tyle nie...
1: Tak.
0: Po prostu wewnątrz
1: nawet mnie. Treść, nieważne jaka była treść, to ten bit. I ja naprawdę mam niektóre numery takie, że nie podoba mi się zupełnie treść, bo jest w jakichś takich narkotykach, jakiś taki ten, ale bit. I często... Nieraz nawet szukałem tych bitów na internecie, czy gdzieś jest sam bit, no ale wiadomo, ciężko. No ale bit dużo robi, naprawdę w sumie bez producentów, bez całej tej warstwy muzycznej, no to nie byłoby raperów, no bo nie mieliby pod co rapować. I kurde, też mam tak, że często mało są doceniani. Że mało tego jest takiego, że nieraz nawet jak się wejdzie w opisy jakichś większych twórców, to tam poukrywani są ci producenci, że nikt nawet nie wie. Przecież nieraz co są hity jakichś raperów wielkich, tych co teraz w mainstreamie są, to nawet nie wiadomo kto stworzył ten beat. Że to jest tak pochowane, no i szkoda.
0: No tak, no właśnie całą chwałę, chwałę w cudzysłowie zgarnia po prostu no MC, a no po prostu to jest jakby... Spójność, tak samo jak w hip-hopie pomija się często tancerzy i DJ-ów, w ogóle graficiarzy, w ogóle jakby hip-hop to był tylko rapsy, pomijając jakby ich jakość często, no to totalnie, beat po prostu, no czasami robi sam robotę, wiadomo, że słowa też mogą totalnie, w ogóle wokale można też nawet zmieniać, jakoś kształtować tę muzykę, naprowadzać, że też tak samych beatów to mało kto słucha, ale no, kurde... No bez bitów, bez producentów, którzy też często siedzą nawet przy tych artystach, tworzą, bo to chyba każdy ma równą kolejność, mi się wydaje. Na przykład ja zazwyczaj to piszę najpierw tekst, a potem do tego dobieram bit, ale też nieraz napiszę tekst pod jakiś bit, i to szczególnie Kasper twoje, no to łza zła, takie oczyszczenie, to były no to takie bity po prostu, czy nawet diss na biznes, no w ogóle pierdolę tych bitów jest, które jak słucham, to od razu... Siedzka wokół kręci. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten numer Kubana też właśnie mi się spodobał. Nie znam. Znam mało numerów Kubana, ale wszystkie, które poznałem, w miarę były spoko. I to mi się tam w drugiej chyba zwrotce, tam był taki moment już tak, tego, co ja lubię, tych takich rymów nagiętych, tak. Że nie tego pisać, to mi to w ogóle tak płynie, że to nie jest AB, AB albo A, A, B, B. Tylko tak fajnie to sklei.
1: Czy Kuban w ogóle ma w środowisku dużą, że jest mocno sylabistą i że on tym działa? Że nie działa na tych rymach, tylko właśnie sylabuje bardzo mocno. No i właśnie w tych starych numerach jego i też w nowych pokazuje jakby to, że on naprawdę jest sylabistą. Takim mocnym naprawdę, że potrafi się bawić tym słowem.
0: No tak, no i właśnie. No i to jest totalny atut.
1: I wtedy też podziwiałem to, mega. W sumie dalej podziwiam, bo no trudno jest skleić tak tekst, kurde.
0: No, o kurde, tak to powiedziałeś, to już... Totalnie po prostu był numer Quebo na Fide i Eripe Provo. Tam też to chłopaki kurna, po prostu posadzali Quebo na Fide, tam co posadził. Po prostu przyspieszenie, wszystko. To taki muzyczny fetysz mój jest. A po prostu mam być o kontrabandzie, no to po pierwsze już nie ma ani Beszczela, ani Hady na tym świecie. Peace, rest in peace po prostu. Nie, chyba tak się mówi.
1: Tak, tak.
0: Ale no to był taki numer po prostu. No do tej pory się często nad sobą zastanawiam. Nie słuchałem tego od dawna, ale teraz się nad sobą zastanawiam, czy może bym tego nie posłuchał, bo Beszel, jak mówił o tym piciu, o ukłamywaniu bliskich, no to totalnie to jest moja historia, że ta muzyka gdzieś mnie dogania teraz, ten numer mnie gdzieś z kolei dogania, no właśnie on nie jest z kolei jakiś tam technicznie dobry, ale no jest prosty i taki, że serducho rozpieprza, no i beat.
1: No beat tu.
0: Klimatu. Ja po prostu jestem fanatykiem smutnych bitów. Tak to nazwę. Właśnie dlatego łza zła i oczyszczenie Kaspra. Chociaż oczyszczenie to tak nie do końca aż takie smutne. W sensie ma też jakąś nadzieję.
1: No, ale zależy też jak użyjesz tą muzykę. Tak. Jakby po co to? Czy dajesz, żeby, wiesz, słuchasz smutnego bitu, żeby się zasmucić? Czy dać sobie jeszcze nadzieję? Czy w ogóle, wiesz, to zależy jak użyjesz tego.
0: A to jest w ogóle dla mnie ciekawy temat na taki sondaż społeczny. Bez kitu, bo SM o tym, że tu często ludzie, i ja też tak nieraz mam, że jakby na smutnego włączy sobie smutną muzykę, żeby się dobić, a na wesołego puszczę smutną, żeby tak się, żeby nie być zbyt radosny. A nie mam tak za bardzo, że jestem smutny i zamoczam nagle taki banger i nagle w ogóle wraca mi humor. Zaczynam do tego wracać, bo to, no fajnie, muzyka jest dobrym narzędziem, kurde, właśnie. Tak samo na przykład jak pisać. Może czasami, miałem tak ostatnio właśnie, że może skoro jak mam doła, to właśnie nie będę pisał smutnego tekstu, tylko napiszę taki banger. W ogóle wysram to z siebie. Yo.
1: No i co, jak jesteśmy już przy utworach, bo będziemy puszczać kolejne dwa, to ja bym chciał puścić numer od Elpro. No i w sumie podzielić się jego też twórczością, bo dużo mu zawdzięczam. Było od początków. W sumie, kiedy zacząłem, to był 2019. Ten numer jest z 20 roku. W sumie trochę już go słuchałem. Ale było od początków. Pokazał mi pierwsze kroki w ogóle z produkcją muzyki. Pierwsze sample, pierwsze dźwięki. No i naprawdę zawdzięczam mu wiele. I to jest niesamowite, że są tacy ludzie, że jednak on też, no bo robił beat dla Hady, którego słuchaliśmy wcześniej. Robił dla wielu naprawdę muzyków, z Edytą Górniak, dla Snoop Dogga zrobił remix, z Eminemem też coś tam robił. No jest niesamowite, że w ogóle mogę mieć taki kontakt i że on jest taki w tym otwarty, że chce pomóc, że wspiera te podziemie, bo odszedł jakby z mainstreamu, nie chce w nim być. I myślę, że to jest takie uhonorowanie też po prostu, że podzielić się z wami, no te... słuchaczami.
0: No to jest człowiek orkiestra. Pierwszą wszystko sobie sam robi i właśnie też ma w sobie ten taki pierwiastek transcendencji, że jakby no jest taki utalentowany, ma udział w muzyce, a z drugiej strony jest taki niewidoczny. Ja też jakby Elpro, ja z kolei nie słuchałem go od początku, bardzo mało znam twórczości, ale Kasper mnie nie zaraził i jako osoba, jako producent totalnie gdybym mógł go dodać do playlisty parę lat temu, to bym go dodał. Ode mnie widzę, że będzie, w sumie nawet się zgodzę. Niech będzie, bo mówisz o początkach, więc ja też puszczę coś, co było na początku. No i co? Ja jestem z Mokotowa. Na Mokotowie po prostu chłopaki z Hemp Gru działali. I po prostu od mało lata siedziało się na murku, nawet z moim bratem siedziałem tam na ogródku i żeśmy słuchali Hemp Gru HWDP czy Hemp Gru Drogę, żeby mama nie słyszała, żeby nie było na przypale. No i Hemp Gru Droga, no to jest utwór dla mnie droga po prostu. Bo sam jestem w tej drodze.

patrzyłem od środka. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz grunt, żeby z sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać.

toczy się dogra, czaisz? Gość mi cisnął, teraz pyta, czy się dobra. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby z sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać. Są ludzie, których już to niszczy od środka.

0: już to niszczę od środka. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać.
1: Ale pro, kurde, wjechał porządnie. Też w ogóle, no real talk, nie? Real talk po prostu. Mi się to podoba, że w sumie trochę tutaj Hemgru ma taki ogólny, jakby to jest taka szersza perspektywa, nie? Masz bardziej ogólniki, ale też pokazują drogę właśnie, są drogą. A tutaj masz jej szczegóły, ale propisuje jakby, kurde, co robi, jak robi, dla kogo robi. I to jest takie...
2: Szczerość, kurde. Szczerość. Tego brakuje zaraz.
1: Ale też i otucha właśnie w tych wszystkich, kurde. Wiesz, normalnie takie numery, to psu człowiek idzie i od razu ma łapie te perspektywy, o których Hemgru mówi, że jak nie masz perspektyw, to idź do przodu i ruszaj. Zresztą Hemgru też bym mógł tutaj dużo takich numerów puścić, bo zlewam się przede wszystkim z antysystemem u nich. I z Wilkiem miałem to samo, co z Hadą. Że po prostu taka charyzma, jak coś mówi, to ma takie okej, okay, tak jest. Po prostu
2: no, ja
1: słucham.
2: Też tak miałem. Totalnie. To jest... Kurde.
1: Kawał historii.
2: No kawał historii. Ale też takie manifesty. Dużo jest właśnie w tych numerach.
1: To jest to słowo, manifest. To chciałem przy drillu powiedzieć, że to był manifest.
2: Że jest ogrom manifestów. Niestety nie ma ich jakoś dużo na scenie teraz, tej mainstreamowej, bo trzeba szukać dość głęboko w podziemiu, gdzie chłopaki mają, kurde, po 1000 wyświetleń. Gdzie możemy też w sumie podpiąć nas, bo próbujemy jakby ten przekaz nieść dalej. Gdzie to trafia? Nie trafia to może do jakiegoś szerokiego grona, ale jak ostatnio gadamy, trafia do osób, do których ma to trafić po prostu.
1: Myślę, że tak samo jest Elpro właśnie, że on no jakby zszedłszy do podziemia, po prostu robi tą muzykę i ten, kto miał przy nim zostać, ten przy nim został. Ta muzyka się broni sama.
2: I kto ma to usłyszeć, ten usłyszy po prostu. Kto chce prawdy, ten będzie miał prawdy.
1: Jest to zaszczyt, że mogę go poznać teraz, po czasie jakby. Dodać go do takiej playlisty, której nie słucham, ale takiej playlisty osób wartościowych w zalewie mainstreamu po prostu. I zresztą takich graczy, którzy są trochę między mainstreamem a podziemiem jest sporo. Ryfa, Mada też mają tak, że coś... Część osób ich kuma, ale nie każdy ich kuma. Nagłówek jakiś tam czasami będzie, ale nie są na stałe w tych mediach. Wywiady, nie wiem, tam coś tam robią, ale tak nie do końca. Właśnie to jest taka też właśnie kwintesencja. Są zbyt dobrzy na podziemie, a zbyt słabi w cudzysłowie na mainstream, bo zjadają większość tego mainstreamu.
2: No ale... Tu by się przydały takie pady, jak masz te trąbki takie, wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Te punche i takie inne efekty, no. Zbieramy na takie oto przedmioty, prosimy o wsparcie nas na Patronite. Kto może, niech rzuci groszem albo wrzuci nam przez okno 5 dych razy 5.
2: To jak jesteśmy przy tematach manifestów, to wrzucimy od siebie takie manifesty, które słuchamy, słuchaliśmy, które gdzieś tam dalej w nas są i utożsamialiśmy się z nimi w sumie dalej. Kurde, co ja mogę gadać? Dalej się utożsamiam. Mam sobie taki manifest i myślę, że mogę to puścić, po prostu pokazać wam. Niech to idzie dalej. Avi manifest ode mnie.
1: Ode mnie polska wersja, Licz na siebie. Też tego albumu, co wspominam, o ile się nie mylę. I też dobrze ten utwór wspominam. Wiadomo, już teraz nie uważam, żeby na siebie tylko liczyć, ale no, jest tu szerszy kontekst i na pewno nie możemy liczyć bardzo często na system.
2: Tak jest. Miłego odsłuchu.
1: Do boju, Polsko.

0: Widzę, że tutaj mamy... No, to jest to przesłanie, które dla mnie też tak grupowało ekipę. W sensie, no jednak bunt był fundamentem i to nie tylko chodzi o bunt przeciwko temu, że mama dała karę na komputer, tylko w imię wyższej idei, bo na świecie już jako dzieciak się widziało, że coś jest nie tak. Tylko wtedy nie brakowało świadomości, ale też ukierunkowania, bo w końcu nie można buntować się przeciwko wszystkiemu. Nie wszystko jest złe, trzeba umieć dobrze się buntować. Bo to tak samo jest tą tolerancją. Jak wszystko tolerujesz, to niczego sobą nie reprezentujesz.
1: No, ja się podpinam po prostu pod to. Pod to wszystko, co powiedziałeś. Kurde, bunt. Ważne to jest. Kurde, jesteśmy teraz w trudnych czasach, naprawdę. Jeśli chodzi o to, co się dzieje i to, co się dzieje z muzyką i w ogóle, co się dzieje na świecie i z wiarą, co się dzieje. No, jest to naprawdę trudne i ten bunt jest potrzebny. I kurde, jakby tak naprawdę cała armia ludzi na przykład z podziemia nagle się spotkała w jednym miejscu i stworzyli, kurde, wspólnego cyfera takiego.
0: Dniowy cyfer.
1: No, to by kilkudniowy cyfer. Trzeba by było kilka dni tego słuchać, żeby, kurde, każde dzieciaki, młodzież, te starsi mogli to pokazać w końcu, kurde. No, ale tak jest, kurde, ciężkie to, no.
0: No właśnie. Bo system cię dobrze w system wprowadzi. I jednym z tych elementów jest to, żeby dać ci poczucie, że nie masz na nic wpływu. W sensie, że jesteś sam po prostu w takich sytuacjach, że no i tutaj już by trzeba było dalej poszerzać. Na to przyjdzie czas w kolejnych audycjach. Tak myślę.
1: Tak jest. No ale a propos właśnie tekściarstwa wszystkiego, no to kurde, dużo myślę o tym właśnie poezji pisanej, że można to zawrzeć, wiesz, co chodzi. Że to jest, kurde, no niesamowite, że można to, wiesz, że swoje myśli przepisujesz, nie wiem, tam na telefon, kartkę i to mieścisz w tych utworach. Że możesz wszystko tam wyrzucić.
0: Czyli teraz położymy trochę akcent na słowach.
1: Tak.
0: To rozumiem. No, no i no to co byś miał od siebie takiego w takim razie tej do zapuszczenia?
1: No ja z takich poezyjno, co kiedyś ze mną towarzyszyło, no to będzie PZ. Tutaj, kurde, no. Ja myślę, PZ dużo mi też towarzyszył w takiej muzyce właśnie buntu, poezji. Bo naprawdę teksty miał mocne i wiesz, PZ ukryty w mieście Krzyk.
0: No to tak, klasyka.
1: No to jest klasyka buntu, no. A od ciebie co tam?
0: No ja może tak nie do końca poetycko, ale też w moim gatunku, czyli zabawy słowem. I przy okazji mój kolejny fetysz muzyczny, czyli murmurando trzeciego wymiaru. Strasznie lubię zabawę słowem, którą chłopaki tam sobie używają. No i bit też jest fajny, no i są murmurando. Tak pomruczeć. Szkoda, że tak rano nie robię, kiedy wstaję do pracy, tylko wtedy mam murmurando.
1: No i a propos tekściarstwa ode mnie leci PZ, Nisko jest niebo. Też oczywiście beat też robi swoją robotę, więc ode mnie wlatuje. Ja mam mocny sentyment i do tego tekstu, i do całej tej muzy po beat. No robi to takie... Kurde, we mnie, no ciary. Zawsze jak słucham tego utworu, to mam takie ciary. Kurde, nawet nie wiem jak to opisać. Nie da się tego opisać, kurde, nie da rady.
0: No właśnie i to jest funkcja muzyki.
1: Tak,
0: ona nie da opisuje rady. To, co nie daje rady. Czy jak słuchamy, czy jak ją dajemy, wypluwamy. No przecież ja mam podobnie z murmurando, tam też jest ważny aspekt, że znaczy ja tam po prostu czuję w ogóle od trzeciego wymiaru od chłopaków, choćby od Nulizmatyka w numerze Genesis sprzed 2-3 lat, no to tak, to myślę też, że wcześniej,
1: tak, tam też.
0: Że jest takie szukanie po prostu Boga. Jednak w sumie najważniejszy aspekt w naszym życiu aktualnie i w ogóle w tej muzyce też ludzie gdzieś tam myślę, że szukali Boga zawsze, inaczej go nazywali, inaczej go definiowali, no ale nie znamy ich wnętrza i ich historii, a zawsze on był ze mną, też w końcu bunt też był przeciwko Bogu, jest w tym świecie i to jest rzecz, to jest postulat po prostu, który od tysięcy lat bym wygłaszał, a nie stu.
1: Ludzie często się buntują przeciwko tym, co nie trzeba.
0: Tak, no właśnie, bo bunt musi być mądry.
1: Tak jest.
0: Słuchamy.
1: Słuchamy. Miłego słuchania.

krzyże. To nie miłość, powiedział psycholog. My jak alkoholicy, więc chcecie dotknąć językiem i wypić. Więc niech ta miłość umrze jak na raka, jak w tym roku mój tata. Jestem ciekaw, kiedy zrozumiesz, ile waży ta strata. Mieć coś z kimś na długie lata, nie zawracać, ciągle chcieć tego. Stoję nocą na ulicy, deszcz pada, dzisiaj jakoś nisko jest niebo.

mężów i żony, więc pozwólmy się temu rozpadać na atomy, tak będzie lepiej. Może jutro ktoś nas pokocha za to, kogo będziemy udawać w internecie. A za chwilę jesień, to po czasie ostudzi każdego. iPhone mi wyświetlił dziś stare zdjęcie. Dzisiaj jakoś nisko jest.

0: słuchajcie, ja to bym, znaczy ja myślę od tego, że taka myśl mi przyszła, że PZ właśnie inaczej to, że w ogóle, no chłopaki mają tutaj inny sposób.
1: Miałem to samą myśl.
0: Tego wyrażania, ale no zobaczcie. Tutaj jest o Biblii miłości. Tutaj też jest o po prostu marności ludzkiej, o szukaniu tego, że ktoś nas stworzył na swoje podobieństwo. No raczej nie chodzi o wielką kaczkę, nie oszukujmy się, ale tak samo niebo, o tym, że w niebie to myślę, że nawet każdy poganin powie, że zazwyczaj mówi się o Bogu w tej sytuacji. No właśnie, różnie postrzeganego, ale są takie tęsknoty. W ogóle za czym my tak naprawdę tęsknimy zazwyczaj? I czemu szukamy tych odpowiedzi tak często w sobie, właśnie, a nie zewnętrznym? I tutaj bym się też do Frankla podwoływał i do innych osób, i do świętych i tak dalej, gdyby trzeba było. Ale naprawdę, no właśnie trzy takie rzeczy. Nisko jest niebo, to też taki symbol, że Bóg jest blisko.
1: Dla mnie w ogóle niesamowite, jak ta nasza muzyka się łączy teraz, bo my, mówiąc szczerze, przed audycją nie mówiliśmy sobie, jakie numery dajemy i tak dalej. I to wszystko jest tak, kurde, połączone i to jest niesamowite też a propos naszej drogi we dwójkę, że gdzieś tam, kurde, blisko jesteśmy nawet w guście muzycznym.
0: Tak, no.
1: Że to jest, kurde...
0: No, myślę, że jakby tak, żeby tak była taka opcja, takie listy, nie? Gdzie jakby psu totalnie, co każdy słuchał ile razy, to na pewno psu by się pokryło dużo numerów. Tak. PZ-a, Ukryty w Mieście Krzyk, na bank. No, to jest bankowo, tak? Kurde, no i polska wersja też już się zgadzała. Trzeci wymiar, nie wiem jak ty, no ale na pewno...
1: No my nawet gadaliśmy, Czarek mnie pyta, ty to masz na playliście? No mam.
0: No tak, no jeszcze jeden numer, ale... No kurde, no wiesz, to ciekawe w ogóle, to jest ta... Znaczy to jest taka niezbadana geometria po prostu dzielnic, ludzi, tęsknot, no wszystkiego. Ja nigdy nie dotrę do momentu, w którym powiem, że znam muzykę. Że muzyka jest czymś dla mnie już odkrytym. Prędzej powiem o tym, co muzyką nie jest, ale nie to, co nią jest.
1: W sumie tak cię zapytam, a jaki twój artysta jest najbardziej, jakby nie wiem, jak to nazwać, nawet ulubiony, którego kiedyś słuchałeś najczęściej, bo u mnie na przykład był Popek, a jak u ciebie na przykład, u mnie
0: tutaj, kurna, to jest pierwsza myśl i chyba jest on najczęściej i jak się, kurde, okaże, oni są lub byli przyjaciółmi, Kali. Którzy mieli razem firmę. Ja w Sukaliego uwielbiałem słuchać Dyzga się Słońce, Sentymentalnie, Crime Story. W końcu tam przestałem na Chinatown i na ta płyta Czakra chyba się nazywa z 6 numerów. No kiedyś też słuchałem, ale teraz już po prostu trochę się hamuję przez duchowość. By zhamował, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. No ale Kaliego słuchałem w opór i on też tak właśnie ma takie poetyckie te rzeczy. W ogóle byłem fanatykiem Kaliego kiedyś. Kurde, wszyscy już uważali, że on jest najlepszy, kurde, prawie.
1: No Kali, ja jakoś często nie słuchałem, ci powiem szczerze. W sumie jestem ciekaw, co puścisz, bo nie znam jego za bardzo twórczości.
0: Ale to jest ciekawe właśnie, bo ja za bardzo Popka nie słuchałem. Jakby ja znam Popka przez Kaliego chyba. No i wiadomo, Gang Albanii, no kto Gang Albanii nie
1: słuchałem. No ja właśnie Popka, jakby Kaliego znam od Popka, bo jakiś mieli wspólny numer, nie pamiętam, który to był. Właśnie. Ale poznałem go przez to i mówię serio. I to jest ciekawe.
0: A ja znam ciebie od Very Icon i ty znasz mnie od Very Icon, no kurde. I dzięki niej i jeszcze Maji jesteśmy w Hachatolku razem, możemy do tego wniosku dojść. Ciekawe właśnie, że Popek i Kali, nie spodziewałbym się, nie? Ale no przyjaźnie też są ciekawe w rapie i zresztą kiedyś tam słuchałem podcastu z Kalim o ich historii, jego i Popka. Jakby traktuję to jako prawdziwe po prostu, wolę. Tam było sporo podobno przekrętów o Kalim, ale nie sugerując się tym po prostu, no chłopaki też tworzyli, kurde, firmę. Potem się tam rozeszli, przecież też był beef na Gdy Zgaśnie Słońce, tam był utwór.
1: Tak.
0: Żyje zamiast polec, czy tam, tak, Żyje zamiast polec bodajże, jest właśnie o tym ich beefie. No, a teraz chyba są pogodzeni i, no my nie mieliśmy za bardzo beefu, ale jesteśmy pogodzeni. No i od Kaliego, kurde, musiałbym też po prostu oddzielną playlistę. Ja z każdego prawie albumu coś miałem. A V8T było tam takim już przełomem, że już odpuszczałem, ale tam też są opary, które lubiłem z Paluchem. No, a tak to, no to puszczę, co jest sentymentalnie, bo to jest płyta, którą najbardziej wspominam. Czyli rozumiem, że teraz wjeżdżamy Popek i Kali.
1: Tak, u mnie wchodzi akurat Popek, Sobota, Mateo, Nigdy nie mów nigdy. To jest ciekawe. Propos.
0: No właśnie, ciekawe. Nigdy nie mów nigdy, kurde, że ja teraz będę też... No nie, w sumie to tyle razy w życiu powiedziałem nigdy, ale dalej twierdzę, żeby nie mówić tego nigdy.
1: No bo nie wiadomo, kiedy będzie to nigdy.
0: Tak, tak. Kurde, no i też... Ale się nie wiem, no to ten numer znam. Nie był to właśnie u mnie tam na pisach, no ale znam. Nie było tak, że go słuchałem, banglało, ale słuchałem go.
1: Ja mam sentyment, ja bardzo dużo tego słuchałem. Kurde, a to ja grałem w piłę. Nie wiem, jakiś ten numer ma w sobie takie coś i chyba też przez moją drogę cięższą, jaką miałem, że nigdy nie mów nigdy i po prostu mnie to podnosiło. No bardziej.
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że oboje z chłopaków też mają swoją historię do opowiedzenia.
1: Tak, tak.
0: Tylko to ciekawe, bo to się, myślę, że historię jakby podobnie masywne, a jeden jest chudy chłopak i ma taki album, a drugi no to Popek Monster, tak?
2: Tak.
0: Kurde, no i tu się chłopaki bardzo różnią. O, kurde, jeszcze chudy chłopak, też jest fajny album Kaliego, ale to już przy jednej okazji. No. Myślę, że możemy puszczać. Jeszcze jak coś nam wpadnie, to podzielimy się po odsłuchu.
1: Miłego słuchania.
0: Miłego.

dał. Bóg zrozumie, że nie jesteś ministrantem. Zagubione owce w tłumie dla księdza zostaw opłatek, też płaczę. Też znam ból, gdy bardzo czegoś chcesz, gdy tak łatwo zapomnieć, kim się jest. Odnalazłem sens jak góral prawdę. Mamy otwarte umysły, nawet jak na

0: wspomniał utwór Lost Boys, no właśnie. Gdyby Kali jeszcze miał wszystkie osoby pogodzone, w sensie, gdy miał być o wszystkich, no to jeszcze by tam był Kasper Hatea, Fonosi, Popek właśnie, z ekipą, bo też jest z tym, kurde, no razem tworzyli historię z Popkiem. I to jest właśnie takie dla mnie, że każdy, w sumie ty byś miał taką, gdybyś miał taki numer stworzyć, Lost Boys, właśnie o tym, kogo słuchałeś, co ci dał, jeszcze jakieś wersje follow-upować, no to ja też bym mógł tak samo zrobić. Kurde, i tam by tu zawarł wszystkich ludzi, a teraz to chciałbym nawet, teraz bym jeszcze nas dopisał, a numery, bo tak już potem dołączając, no to też już słuchałem
1: wszystkie
0: lamentu.
1: Wszystkie nasze zespoły.
0: Słuchałem lamentu, jeszcze bym tu wtłoczył soundtracki, który słuchałem i słucham czasami, czy muzykę, którą nawet w radiu kiedy słyszałem i ten tam gdzieś tam mi plumkała, się podobała, no to tego mnóstwo jest, kurde, taka składanka. Ten Lost Boys trwałoby tyle, co ten Cypher tych wszystkich z buntu. I... No i nie sądziłem, że jakieś to nagramy, więc nigdy nie mów, nigdy.
1: No nigdy nie mów, nigdy. No, dla mnie niesamowite jest w ogóle siedzieć tu, kurde, słuchać tych numerów, które kiedyś... Nie, mam takie w sobie... No, nie wiem jak... Kurde, no dzisiaj mi ciężko jest opisywać to, bo to jest taka podróż trochę w przeszłość jednak, łącząca się z naszą przeszłością, że jednak no mniej więcej poznaliśmy się ile? 6 lat temu? No to jednak, kurde, te numery w większości też są sprzed tam, kurde, 7, 8, 6 lat. No. Że to jednak jest, kurde, ten czas, kiedy my się poznawaliśmy i to, czego słuchaliśmy. No jest to niezwykła przygoda dla mnie. Naprawdę czuję takie no, uniesienie.
0: Ja też, znaczy, że... no, to jest takie ponad.
1: No.
0: Ponad po prostu. Myślimy, kurde, jaką tu puentę dać, no. Słuchajcie, znaczy ode mnie puenta w sumie jest taka, że... Że muzyka jest niesamowitym narzędziem, po prostu powiem o tych dobrych stronach. Po prostu jest niesamowitym narzędziem terapii, spalania ludzi, wnoszenia idei, przeciwstawiania się temu, co złe, też na takie podróże nostalgiczne. Po prostu ona jest transcendentna. To jest, no, Bóg stworzył muzykę, po prostu nie mam pytań. Ciekawe, jaki ty byś stworzył utwór po prostu tam na górze, bo to obawiam się, że tutaj nikt z nas nie ma podjazdu w ogóle. Ale tworzyć to na twoją chwałę to jest szacun. Też miło poznać twoją muzykę. Fajnie, że one się w ogóle sklejają w większości. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia audycja, a raczej jestem tego pewny.
1: No nie, no co ty, to jeszcze długa podróż przed nami i opowieści. Ja miałem taką myśl teraz, że w ogóle łącząc te nasze numery, no bo jednak to była jakaś droga, że dostawaliśmy poszczególne leki, może tak to nazwę, w tych utworach i że dołączyliśmy w podobnym okresie mniej więcej do Fundacji Twoja Pasja i że tam jakby głównie właśnie jest terapia przez sztukę, właśnie przez tą muzykę, jak ją użyć i że kurde... Po coś tam trafiliśmy jednak, że nie ma przypadków żadnych, ja w to nie wierzę. I że wiesz, że kurde, no trafiliśmy tam. Że jednak to jako narzędzie tam muzykę dostaliśmy po prostu, jako dar.
0: Kurde, tak jak to wiesz, ja mam totalnie w ogóle chminę odjechaną w kosmos. Że właśnie to jest, a propos tej terapii przez sztukę, że jakby w ramach trochę terapii przez jakby... Słuchanie muzyki, którą kiedyś słuchaliśmy, która nas doprowadziła do momentu, że my słuchamy tej muzyki.
1: I ją robimy.
0: Tak, jeszcze puszczamy swoją muzykę, która też jest
1: tak
0: pewnie poświadomie inspirowana tym, czego słuchaliśmy.
1: I nawet tematyka jest o tym, co słuchaliśmy. No i tak. To jest niesamowite, że możemy to przekazać dalej. Że kurde, to idzie z pokolenia na pokolenie. No bo jednak tych, co słuchamy, no to już takie dziadki. No oni już, wiesz, no nie są to młodziaki.
0: No tak.
1: I my przejmujemy tą pałeczkę i teraz to my możemy przekazywać tą muzę.
0: I mamy nadzieję, że będziemy to robić dobrze. Jeszcze mam po prostu takie coś właśnie, że... Znaczy dla mnie takie coś jest, bo ja nie wiem czemu w ogóle. Chyba to był wstyd po prostu jakiś, że ja bardzo łatwo skreśliłem wszystko, czego słuchałem kiedyś właśnie. Teraz dopiero to odkupuję właśnie na tej audycji i to jest dla mnie na maksa terapeutyczne. Bo po pierwsze słyszę, że no ja nie mam za bardzo powodów, by ich wywalić z tej playlisty. W sensie, jasne, może tam gdzieś się treścią nie zgadzam, albo tam gdzieś tam technicznie nie uważam tego za najlepsze. No ale czy to jest powód, żeby człowieka skreślać? No tu jest z kolei dylemat tego, czy człowiek, jakby tego, jaki człowiek jest i jak otworzy muzykę, żeby to było sklejone. Jasne, to jest bardzo ważne, ale no nie mogę po prostu skreślić tylko dlatego, że teraz robię coś innego. I po prostu bez powodu. To jest część mojej historii i normalnie jestem na maksa zajrany i myślę, że do takiego murmurando to sobie wrócę normalnie na słuchawkach, zresztą
1: Genesis, ja też do tych starych, ja sobie je wrzucam na playlistę, wszystkie te numery teraz.
0: Kurde, no to
1: od razu.
0: Po prostu i też myślę, że na pewno byśmy historię, kurde, jakie miejscówki to były, możemy powiedzieć, u mnie to były głównie po prostu na wsi, czy jak sobie sam spacerowałem po Mokotowie, czy jak byłem po prostu, no zawsze w kryzysach, na imprezach, była ta muzyka ze mną. I też miałem, nawet miałem doświadczenia, że kurde, czy miałem pracować w Bringo Barze u Bilona, czy byłem u Jano i Hinola na teledysku. Kurde, no i ty chyba dasz El Pro.
1: No osobiście. do mnie, bo ja pracuję w Media Markt, yo. I często przychodzą jacyś raperzy, nie raz, kurde, czy to Dixony, czy to TD, czy to różni, kurde, no różni artyści. To też jest niesamowite ich w ogóle spotkać, że kiedyś ich słuchałem, jak byłem dzieciakiem, takim 10-11-letnim i zobaczyć ich na żywo, że poznać w ogóle, pogadać, wymienić słowa, że podziękować za tą muzę, no bo jednak to część nas była.
0: No tak, ale też taka świadomość, bo tego, że to też są ludzie, w sensie właśnie to,
1: no tak,
0: to,
1: tak.
0: To a propos tego wcześniejszego, że ja chyba tak bardzo brałem ich za autorytet, teraz to myślę, tych wszystkich raperów, że jak przestałem się z nimi sklejać, to po prostu tak się na nich zawiodłem, że ich odciąłem. A to nie jest do końca prawda. Ja mam dalej sentyment, no i kurde, ja znam na pamięć połowę tych utworów, które leciały. No i to nie jest przypadek, że ja znam na pamięć. To nie jest aspekt, no to nie jest żadne wyparcie, wręcz przeciwnie.
1: Bo ta muzyka jest w naszych sercach.
0: No.
1: Gdzieś tam siedzi.
0: Ty masz jakąś jeszcze puentę na zakończenie? Kasprze, coś tutaj dodał?
1: Moją puentą? Ja mam po prostu, że kocham muzykę, kocham poezję i nie wstydzę się tego, na czym się wychowałem. Jak tego słucham, nie mam w sobie wstydu, bo jednak to była część mnie i jest dalej. To, co tworzymy, to, co słuchamy. No i tak jak powiedziałem, jest to po prostu w naszych sercach. Kształtuje to nas.
0: No mi się to podoba, bo bym to w sumie tak podsumował, że muzyka to my, ale też coś więcej niż my. Właśnie to jest tak po prostu, to jest autoterapia.
1: Znaczy ona wykracza poza w ogóle schematy. To muzyką można tak wyfrunąć, że... No co, nie ma co się rozwodzić po prostu. Wiadomo, o co nam chodzi zapewne, każdy pewnie wie.
0: Jak kogoś to ruszyło, to się bardzo cieszymy. I polecamy też, myślę, po prostu, żeby wrócić do takiej swojej muzyki, żeby zrobić taki rachunek muzyczny sobie ze swojej playlisty, zobaczyć, co to jest aktualne, co nie, podziękować też za to, zrobić sobie taką inwentaryzację tejże muzyki. A my was jeszcze zostawimy po prostu z paroma utworami na zakończenie, które no jakby pasowują się w ten temat.
1: Tak, i ode mnie będzie Popek. Akurat jak mówiłem, że jest w naszych sercach, akurat numer się nazywa Muzyka w moim sercu. Więc akurat się złożyło idealnie. Ale tak, ode mnie Popek, Muzyka w moim sercu, to jest numer sprzed 10 lat. Słuchałem też ogrom tego. Też mnie to dało dużo, ten numer. Może nie jest to jakiś, nie wiadomo jak lirycznie ułożone, ale sentymentalnie po prostu bardzo. I że jednak ta muzyka w moim sercu, że to gdzieś cały czas chodzi za mną. Że mam tą robić muzykę, ile ja razy miałem zwątpień, czy mam ją robić, czy nie. A za każdym razem, nawet tu mówiąc o tej muzyce, że robimy ten podcast, że no nie mogę z tego zrezygnować, że jest w naszych sercach.
0: No bo ona coś tak się, ona się ładnie upomina. Właśnie, to też chciałem dodać. Właśnie, że prostota w muzyce też jest ważna, że tak. Na przykład ja mam taką tendencję, że najchętniej bym chciał, żeby każdy tekst był dojechany, wszystko takie dojechane, a właśnie to jest piękno tych rzeczy, które kiedyś słuchałem, że one są często tak bardzo proste. Nawet te wspominam ja na polskiej wersji. To nie są jakieś skomplikowane teksty, rymy, wszystko, ale przeszywam je, kurde, na całą myśl o tym, jak to kiedyś było. A ode mnie wleci Molesta, tak miało być, kurde, to też taki sentymentalny numer. I od Dixonów 37 Mam plan.
1: Ode mnie z kolei będzie, tak jak mówiłem, Popek, Muzyka w moim sercu i OSTR Flam.
0: Jakbyś powiedział OSTR ABC, to bym się normalnie zaśmiał, uwielbiam ten numer.
1: Ja też.
0: ABC psu, z polskiego abecadła, no. Byłem z wami ja, Czarodziej.
1: I Łęcki.
0: Dziękujemy wam za odsłuchanie tej audycji. Instrukcje przekazaliśmy, polecaję ich też. I niech dobra muzyka będzie z wami.
1: Muza z wami. I dziękujemy za odsłuchy. Że wytrzymaliście z nami.
0: Tak jest, dziękujemy. Yo.
1: No i nasz debiut. Więc to też trzeba mieć na względzie, że kurde, siedzimy tu we dwójkę i gadamy do mikrofonów.
0: Tak jest. Tak nieruchomo, nogu to rapujemy do tych mikrofonów, a tu... Yo.
1: Yo. I dzięki, dzięki jeszcze raz. No i miłego słuchania. I do usłyszenia następnym razem, na następnych audycjach.
0: Tak jest. Do usłyszenia.

byłem dzieckiem wszystkich wad. Moja przeszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie, nienawiść, hejt. Od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju, teraz wiem. Ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć, chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygie towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

0: Żaden ze mnie wizjoner, ale rozeznanie mam. Gdzie początek, a gdzie koniec, jaki mam na życie plan. Właśnie tak, to jak znak, jak to światło w tunelu. Rodzina kobita, ta przyszłość bez problemu. Póki co, nie ma co, zadupcam na piątym biegu. Bez nerwów na ślepców, co nie wyczytali z kontekstu. Nie z każdym po drodze, nie każdemu pomogę. Coraz więcej doświadczeń, też inaczej myśli człowiek. Mam plan, by nie sam, mam w drodze syna. Ten stan, ta nowina, to jak widoczny sygnał. Coś pięknego, skupiam się wokół tego. Nie marzę woli w roli, by nie brakło im niczego. Spokój, spokój, temat przedni na tapecie. Szekowski syndykator, klasyki koneser. A plan to ten rap, który wciąż posiada głębie. Nizioł i Hinol, u Dixon 37. Nizioł i Hinol, u Dixon 37.
1: Ah.

0: Jestem w Polsce, muzykę dalej gram, moje garażówki cały czas, to jest kolejna z nich, pozdrawiam fanów. Zmieniłem swoje życie, kurwa, w 15 sekund, mrugnięciem oka, strzeleniem z palca, jestem już sportowcem i tego będę się trzymał, ram, pam, pam, pam, jeb! W 3 grudnia widzimy się w arenie.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

flesh.

death is not too close to me.

Zdrowy na tyle.

people will see.

Oh, my God.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19:00.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jakub Jan Bryndal, Envy, mają następujące pytanie.

Może sobie zarzuć, może sobie zarzuć. Może sobie zarzuć, może sobie zarzuć. Może sobie zarzuć jakiś

Jesus Christ! Please taste what it shows you to!

Shit.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Sometimes we

Radio Praga.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!